0: Reklama.
1: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
0: I po rytmie.

0: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato.

0: Na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Dzień zaczynamy od dobrej informacji. Jeszcze tylko jedno wstawanie i będziemy cieszyć się weekendem. Nieco gorsza informacja jest taka, że będzie mocno wiało, będą występowały przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie 12 stopni w niedzielę. Dzisiaj 15 stopni w dzień, 6 stopni w nocy, słońca będzie niewiele. Co jakiś czas będą występowały przelotne opady deszczu, a na Kaszubach niewykluczone lokalnie występujące burze. Jutro 13 stopni w ciągu dnia, rano pojawią się mgły. W Gdyni na Morskiej Chwarzyńskiej i Estakadzie Kwiatkowskiego uważamy.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Pentagon odwołał przerzut ponad 4000 żołnierzy do Polski. Chodzi o pancerną brygadę wojsk USA wraz ze sprzętem. Decyzję potwierdzili przedstawiciele Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. Szef MON zapewnia, że sprawa nie dotyczy bezpieczeństwa Polski i ma związek z wcześniej zapowiadanymi zmianami w działaniach armii USA. Prezydent zabrał głos w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki zapewnia, że sytuacja nie wpłynie na relacje Polski z USA. Jak podkreślił, nie wyobraża sobie, by sprawa mogła zaszkodzić współpracy między krajami.
5: Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
4: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Prokuratura sprawdza, czy inne osoby pomagały posłowi PiS w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki, a te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
6: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
7: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
8: No na pewno jakiś tam będzie.
9: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No.
7: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
9: Nie jestem.
8: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
4: A uczniów 8 klas dopytywał Rafał Rożycki.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK2 Sport.
4: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Ewelina Svitolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała dwa kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Widzisz, Jarząbek, jak to jest?
12: Najpierw egzamin, a później bal.
11: No, ale to jest tak, że 14-latek musi się wyluzować. On już brzmi jak 30-latek, to my już brzmimy jak 60-latki. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.

0: co jeszcze się innego można śmiać?
1: Nie wiem. W oczy?
0: W oczy się można śmiać, tak. Oczami nawet się można śmiać.
1: No. A oczy, no właśnie. A oczy
0: i pytanie, czy wasze oczy dzisiaj są uśmiechnięte, czy takie bardziej smutne, bo zaspane?
1: Posłuchajcie, no właśnie, a oczy się czasami zamykają. Donald Trump o tym wie najlepiej. Kamery ostatnio przyłapały go, jak siedział na jakiejś debacie, prawda?
0: W tym. Swoim gabinecie owalnym.
1: No,
0: w swoim gabinecie owalnym.
1: I trochę przyciął komara, umówmy się szczerze. No po prostu zamknął oczy. Później Biały Dom tłumaczył, że nie, pan Donald Trump po prostu tak mruga.
0: A może ćwiczył przed wizytą z tym Xi Jinpingiem, bo dzisiaj tam on ma takie oczka małe, nie? Ten Xi Jinping.
1: A, żeby się nie czuł tego.
0: Żeby się nie czuł dyskomfortowo prezydent Chin.
1: Może tak było. Tak czy inaczej Biały Dom tłumaczy, że Donald Trump tak mruga, prawda? Zdradzało go jednak chrapanie. Bo wiesz, chrapanie z mruganiem...
0: Czyli zasnął sobie.
1: Tak jest, przyciął komarka, no w Białym Domu, proszę bardzo, w gabinecie owalnym, pięknie.
0: Przy wszystkich podczas spotkania otwartego.
1: Ale prezydentowi kto zabroni? No nikt nie zabroni. Moi drodzy, i tak się zastanawialiśmy, bo ja na przykład, wyobraźcie sobie, ostatnio deszczyk padał, uderzał w szybki i tak się położyłem na 40 minut drzemki, wstałem po 3 godzinach, tak mi się dobrze spało.
0: 40-minutowa drzemka na 3 godziny jest najlepsza.
1: Oczywiście, tuż przed snem. No po prostu tak mi się dobrze spało, jak deszcz pada za oknem, że to głowa mała. I pytanie do was, moi drodzy. Gdzie wam się najlepiej śpi?
0: Gdzie?
1: Gdzie?
0: U mnie by musiało dojść jeszcze do tego pytania kiedy.
1: Kiedy?
0: Bo to ma... Nie, bo to ma znaczenie. W zimą.
1: Aha.
0: Jak najlepiej, jak jest sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich.
1: Jesteś po obiedzie?
0: Jestem po obiedzie i zaczyna się pierwsza seria, kładę się na narożniku i budzę się na końcu drugiej. To wtedy najlepiej.
1: 726-826-826 albo Messenger. Co musi zajść, żeby wam się dobrze drzemało?
0: Tak.
1: Taka idealna drzemka, jak ona wygląda?
0: Czy idealna drzemka istnieje? Gdzie, kiedy, co i jak? Prosimy. 726-826-826 lub Messenger. SK2

0: No, przymrużenie oka Trumpa w gabinecie owalnym to nic. Twoja drzemka półgodzinna, która okazuje się trzygodzinną, to też jest nic.
1: Ktoś jest lepszy?
0: Panie, słuchaj pan.
2: Ja na przykład genialnie potrafię sobie uciąć taką poobiednią drzemkę, tak zwany kwadransik, jak ja to nazywam. Jak się tak położę o 16-17, to

Killer i elektryczne gitary w Radio SK2. O Lewandowskim bardzo głośno, bo dostał ofertę na 90 milionów euro za sezon z Arabii Saudyjskiej, ale też nie milkną echa po głośnym fetowaniu Mistrzostwa Hiszpanii. Lewandowski ze Szczęsnym na dachu autokaru. Niektórzy zarzucali, że pod wpływem panowie są, bo tam... Bo tam...

W tym fetowaniu mistrzostwa Hiszpanii Lewandowski ze Szczęsnym na dachu autokaru. Niektórzy zarzucali, że pod wpływem panowie są, bo tam...

0: Tomaszewskiego. Na studniówce.
1: Na studniówce się okazało, że razem chodził do tej samej szkoły i byli na studniówce z córką pana bramkarza, świetnego Polaka Jana Tomaszewskiego. I wszystko już wiemy. My już połączyliśmy te kropki. Wyszło wszystko na jaw.
0: Zobaczcie, Ania teraz z tymi Hiszpanami, to ona się po prostu mści.
1: Po prostu baciatom się mści.
0: Tak jest. Eskad.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 20 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Rumi. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
5: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
6: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdania Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdania Riverside Living. Gdania.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Lato za 37 dni. Miejmy nadzieję, że temperatury będą nieco wyższe niż na przykład dziś, bo dziś tylko 15 stopni w dzień, w nocy 6. Słońca będzie niewiele. Co jakiś czas będą występowały przelotne opady deszczu, niewykluczone też burze. Jutro 13 stopni w ciągu dnia, a w sobotę zimno. 10 stopni w dzień, 7 stopni w nocy. Poczujemy silniejszy wiatr, który będzie potęgował odczucie chłodu. Możliwy deszcz i możliwe burze. Świętokrzyska, Starogardzka, Kartuska, Armii Krajowej, Słowackiego, Spacerowa. Uważamy teraz w Gdańsku na siebie szerokiej drogi.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Kijów uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Od wczoraj trwają też ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. W ciągu ostatniej doby zginęło 14 osób, a ponad 80 zostało rannych. W Pekinie spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym kraju. Donald Trump mówi o dobrych relacjach między państwami. Jak podkreśla USA i Chiny, szybko rozwiązują.

rozwiązują problemy i mają przed sobą wspólną przyszłość. Prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z TVN24. Podkreślił, że Polska ma umowę ze Stanami Zjednoczonymi, która pozwala wystąpić o ekstradycję także na podstawie nieprawomocnego orzeczenia.

przyszłość. Prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z TVN24. Podkreślił, że Polska ma umowę ze Stanami Zjednoczonymi, która pozwala wystąpić o ekstradycję także na podstawie nieprawomocnego orzeczenia.

0: Lubisz, jak to tam plumka?
1: Lubię, lubię.
0: Tak, do samego końca. W tej Carly Fernandez
1: lubię
0: tak plumka.
1: Lubię Carly Fernandez do samego końca. Fajnie, że ona wybrzmiała. Mamy 22 minuty do godziny 7 już, moi drodzy, jak ten czas leci. Niektórzy wstają do pracy, niektórzy się dopiero budzą, a inni już myślą o tym, gdzie tutaj przyciąć
0: komara. A niektórzy się obudzili i już by chcieli pójść spać. Gdzie, co i jak, jeśli chodzi o jakąś dżemeczkę? Dżemeczkę? Pytamy was dzisiaj o dżemeczki i...
1: Co jest... się musi stać, żeby była idealna dżemka zaistniała, no?
0: I Grzesiu, słuchamy.
2: Nie najlepiej zasypia się przy żonie, ale najlepsze jest spanie w ciężarówce. Cisza, spokój.
0: Nikt nie przeszkadza, to była delikatna sugestia w kierunku żony w takim chyba razie.
1: Tak, tak. Tylko jest jedno ale, pamiętajcie, drodzy kierowcy, zasypiamy po zatrzymaniu się, na poboczu, na miejscu pasażera, a nie za kierownicą.
0: Nie na pasażera, w ciężarówce jest leżanka.
1: A to przepraszam, bo ja pamiętam ciężarówki, jak jeszcze stare były. No. On, w starze, stary! Wiesz, co to było w starze?
0: W starze, stary! Spał!

0: Sypiamy po zatrzymaniu się, na poboczu, na miejscu pasażera, a nie za kierownicą.
1: Nie na pasażera, w ciężarówce jest leżanka.
0: A to przepraszam, bo ja pamiętam ciężarówki, jak jeszcze stare były. No. On stary. Wiesz, co to było w
1: starze? Stary, spał! Jest jeszcze. W starze, stary, spał.
0: No, tylko WSS.
1: WSS.
0: Brzmi jak jakiś krążownik.
1: Szyfrujmy, WSS. Dobrze. Teraz szyfrujemy LP, czyli Lady Punk.
0: I MP.
1: WK, czyli Wiktor. Jak i da. I u nas Nypychy. Najlepsze polskie hity.
0: Czyli teraz LP w utworze MP.
1: 21 do 7.

0: czasami trzeba pożyć życiem towarzyskim, ale czasami się nie da, czasami musicie
1: fajnie mieć znajomości
0: na radio.
1: Fajnie mieć znajomości. Naprawdę, fajnie mieć znajomości.
0: No to wszyscy znają Jarząbka, znają Wajdę.

0: I, a pan Ziobro zna, kogo trzeba i już jest tam, gdzie...
1: Ja nie znam
0: trzeba.
1: Ziobro, ja nie znam, żeby nie było.
0: Polskie władze i organy ścigania starają się ustalić, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro opuścił Węgry, brzmi komunikat. Skoro zabrali mu paszport, prawda, i dostał się do USA, to jak on się tam dostał? I tego nie wiedzą nasi ministrowie,
1: I cały
0: nasi
1: czas gadają we wszystkich gazetach, o tym piszą w mediach, cały czas o tym mówią. Skąd ten Ziobro się dostał, jak się dostał do tych Stanów? Co on to, jak on to
0: zrobił? I teraz uwaga, sam polityk zabrał w tej sprawie głos. Twierdzi, że skutecznie skorzystał ze specjalnego dokumentu.
1: To jednak. Mówiłem ci, że paszport Polsatu jeszcze się do czegoś przyda.

0: tak dzisiaj o tym Donaldzie Trumpie, że przyciął komara w gabinecie owalnym, troszeczkę się śmialiśmy, ale może to rzeczywiście z uprzejmości dla Xi Jinpinga.
1: Możliwe, że tak jest. Natomiast już widać, że wylądował. Więcej o tym będzie w newsach Radia SK2 punktualnie o godzinie 7. Ja nie wiem, jak się Donald Trump będzie czuł w Chinach, skoro tam mają wielki mur chiński, a wiadomo, że największy z największych i wszystko, co największe, to Donald Trump. Może się czuć zazdrosny jednak troszkę. SK2

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis

0: Napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Nasze stabilne dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Z kolei Trump zapewniał o dobrej współpracy i wspólnej przyszłości. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN. Jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
1: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży. To jest efekt skuteczności tego programu.
0: To, czy program będzie dalej przedłużany, w tym na wakacje, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,39 zł, 98 6,98, a diesla 6,92.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK2 Sport.
0: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę mistrzostw świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Ja nie wiedziałem, że nasza Paulinka tak dobrze po chińsku potrafi.
5: A nie, pan jeszcze dużo rzeczy o mnie nie wie.
4: Dobrze, codziennie się człowiek czegoś nowego uczy.
6: A co to jest za problem po chińsku?
4: No to powiedz coś po chińsku.
5: No jako tako.
6: Bruce Lee, o.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Sprytny jesteś, wiesz? Spryt cię uratował, dlatego przeszedłeś przez całą podstawówkę, szkołę średnią.
6: A nawet troszkę szkoły średniej liznąłem, tak jest.
4: Dzień dobry.
6: Hej.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zastanawiałem się, kiedy. Kiedy ten utwór pojawi się na naszej gorącej polskiej dwudziestce i mogę powiedzieć, nareszcie. Nareszcie jest. I to jak jest? Trzecie miejsce.
2: Dlatego tak patrzyłeś na mnie na koniec tego utworu. To dlatego, nie dlatego, że tam śpiewał Igor Herbut, że ciągnie mnie do ciebie. Jarzomek kiedyś tak na mnie popatrzył i tak puścił oczko. Ja mówię, co jest?
1: Dobrze, że tylko oczko puściłem.
2: A to chodziło o to, że na trzecim miejscu ten utwór, to już wszystko wiem.
1: To jest podium, moi drodzy. Co prawda najniższy stopień podium, ale
2: brąz.
1: Zawsze podium.
2: To jest brąz.
1: No właśnie, i on się pnie cały czas. Podejrzewam, że przy następnej liście to już będzie numer jeden. Tak mi się wydaje, ale to wszystko zależy od was. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie. Jeżeli podobał wam się akurat ten kawałek, to na ten kawałek. Jeżeli podobają wam się inne kawałki, to na inne kawałeczki też można.
2: Tak, żeby się pnęły jak ten brąz. Brąz, który się pnie. To dziwnie brzmi, ale zawsze potem może być srebro i złoto, nie?
1: Panowie, proszę znaleźć...
2: I panie!
1: No, panie to przede wszystkim, ale panowie, proszę znaleźć w sobie pierwiastek żeński i, bo wiadomo, dziewczyny lubią brąz, więc
2: panowie,
1: proszę na ten brąz zagłosować.
2: Tak.

0: Właśnie.
1: Tak, tak, panowie teraz muszą się przełamać. Mówiłeś, że o 18 w piątek?
0: Nie mówiłem.
1: No to powiedz.
0: O 18 w piątek, a co o 18 w piątek? A lista.
1: No, lista. SK2.
2: Czy ten pan i pani
0: zagłosuje, czy nie?
1: Zagłosuje.
2: No. Czy

0: tak?
1: Tak.
0: I to jest wikingowski, jak to się mówi, miecz wikingów.
1: Miecz wikingów wyleżał gdzieś sobie na polu, ponad 100-hektarowym polu, więc to trzeba mieć szczęście jednak, żeby znaleźć taki miecz w takim 100-hektarowym polu. W ogóle, zobacz, 6-letni Henryk, bo tak ma na imię, znalazł miecz w 100-hektarowym polu, a 40-letni Jarząbek nie potrafi znaleźć dwóch takich samych skarpetek w szufladzie 20 na 20 centymetrów.
0: Bo żeby znaleźć skarpetki albo miecz, to trzeba mieć trochę szczęścia.

0: cię tu.
1: Pół? Pół to całkiem dobrze brzmi. Pół.
2: Jak jesteś sam.
1: No gdy nie macie tu, przecież śpiewał.
3: A, no, okay,
1: no i go wie co śpiewa. Pół, gdy nie macie tu. A tak to litr musi być co najmniej 25 minut. Po siódmej, 11 lat temu bawili się na plaży, teraz muszą słono zapłacić, taki nagłówek w internecie.
2: A wiecie co chodzi? Chodzi o to, że włoski sąd najwyższy orzekł już w sprawie, która się toczyła od 11 lat. Ojciec z córką muszą zapłacić odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy euro mężczyźnie, u którego doszło do odwarstwienia się siatkówki. Chodzi o to, że ten facet został przez ojca i córkę trafiony piłką tenisową w oko i mu się siatkówka odwarstwiła i po 11 latach, no to tatuś z tureczką będą musieli bulić.
1: Bo tatuś z tureczką grali i niefortunnie trafili
2: no nie,
1: w gościa,
2: no,
1: tak?
2: Zdarza się,
1: i
2: że
1: to kosztuje 10 tysięcy euro.
2: 10 tysięcy taka przyjemność, tak
1: okay,
2: jest.
1: Przyjemność. Nie, to jest, słuchaj, kolejny dowód na to, że piłka tenisowa po prostu nie pasuje do tej siatkówki.

0: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Dla klientów prywatnych teraz 86 900 zł brutto. W kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
7: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: 14 maja to jednocześnie 134 dzień roku. Słońce położy się spać 24 minuty po godzinie 20 i chyba tego nie zobaczymy w Trójmieście ze względu na niski pułap chmur, ze względu na to, że będą występowały przelotne opady deszczu, choć słońce w ciągu dnia przez chmury się będzie przebijać. 15 stopni dzisiaj w dzień, 6 w nocy, jutro 13 stopni w ciągu dnia, 8 stopni w nocy, w sobotę będzie zimno, tylko 10 stopni, deszcz i burze możliwe. Elbląska, Toruńska, Sandomierska, teraz w Gdańsku uważamy na siebie szerokiej drogi.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Lokalne władze informują o ponad 30 rannych i jednej ofierze śmiertelnej. Zniszczona została infrastruktura cywilna, w tym blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Według mera ukraińskiej stolicy pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Eksplozje było też słychać w Charkowie, Odessie i Sumach. Do tego tematu wrócimy niebawem w relacji naszego korespondenta z Kijowa. Polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem rosyjskie samolot IU-20. Wojsko podkreśla, że maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada natychmiastową reakcję na tego typu sytuacje. Szef MON podkreśla, że to kolejne rosyjskie prowokacje i testowanie systemów obrony. Wygrane gospodarzy w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. King Szczecin wygrał 80-78 z Zastalem Zielona Góra, a Śląsk-Wrocław 87-84 pokonał Arkę Gdynia. Dziś spotkania w kolejnych dwóch parach.

0: No, ładnie zagrali. Ładnie zagrali. W każdym wejściu antenowym mogę powiedzieć, że ładnie zagrali.
1: No to jak mówisz,
0: u nas nie ma słabych hitów.
1: Bo jeżeli my ładnie gramy, to teraz trzeba będzie powiedzieć o czymś brzydkim, o czymś nieładnie pachnącym, a takie coś wydarzyło się w Limanowej. Limanowa to jest chyba gdzieś tam południe, nie?
0: W Małopolsce, no. Tak. Ja wiem, o czym mówisz, bo słyszałem. Ta ciężarówka, co jechała i się z niej wylało.
1: Słyszałem, poczułem. No, tak jest. Jechała sobie ciężarówka drogą przez Limanową i to była taka, wiecie co, to była wywrotka, która przewoziła ekstra śmierdzące rzeczy.
0: Jakieś chemikalia do oczyszczalni
1: ścieków. Szambu przewodziła, szambu po prostu śmierdzące.
0: No ja to ładnie chciałem mówić.
1: Tylko, że zamiast w cysternie to przewozili to po prostu w wywrotce. I wywrotka, wyobraźcie sobie, przyhamowała na światła.
0: A wiecie, jak działają prawa fizyki? Wtedy wszystko leci do przodu i się wylało przez kabinę, zalało kabinę.
1: Zalało oblicę.
0: Zalało domy.
1: Zalało chodniki, zalało latarnie.

0: No ale rzeczywiście, poleciało też wszystko na kabinę, bo to nie była cysterna, tylko tak jak powiedziałem, to była wywrotka.
1: Sprzątanie wylanej substancji trwało ponad 3 godziny, tak ale... donoszą służby.
0: A najgorzej to ma kierowca, prawda, bo wpadł w G po uszy, dosłownie i w przenośni.

0: Absolutnie, absolutnie to było spotkanie na szczycie, można powiedzieć, bo premier Donald Tusk spotkał się z państwem Clooney.
1: W sensie, z Batmanem się spotkał.
0: Tak, i z jego żoną Amal. Amal i George Clooney w Poznaniu podczas kongresu Impact 26 i Donald Tusk się z nimi spotkał i rozmawiał nawet.
1: Nawet powiedział hello do nich, oni powiedzieli hello, hello i sobie pogadali troszkę. No i widzicie, jest takie też piękne zdjęcie, które się pojawiło na X-ie tym u premiera, na którym jest wraz z panem Clooneyem i zdjęcie wygląda mniej więcej tak, że stoi sobie taki przystojny aktor w garniturze, modny zegarek, prawdziwy talent, doskonale odgrywa każdą rolę, mówi co mu ślina na język przyniesie, każdy scenariusz, który dostanie, no niesamowity.
0: A obok George Clooney.

0: porannego wylegiwania się na pewno koniec. Ale dobrej zabawy dopiero początek. Po 8 przecież będziemy grać w Państwa Miasta. 726-826-826 lub Messenger. Można się zgłaszać od teraz. Pamiętajcie, na Messengerze zostawiacie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać.
1: Macie jakieś pytanie do nas? Bo jeżeli tak, to fajnie, bo zgłaszacie się pytaniem do nas.
0: Najkrótszym, jakie się da.
1: Tak.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Kapki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Zimny ten maj, prawda? Gdyby trochę więcej na termometrach można było wyciągnąć, ale nic z tego. Dzisiaj 15 stopni, jutro 13, a w sobotę tylko 10. Dzisiaj słońca niewiele, możliwe deszcz i burze. Jutro rano mgły, słońce wpadnie do nas na chwilę, ale możliwe też przelotne opady. No i w sobotę też opady deszczu, niewykluczone burze, szczególnie na Kaszubach. A czy na horyzoncie widać nieco wyższe temperatury? Odpowiedź negatywna. Teraz Elbląska, Podwale Przedmiejskie, Świętokrzyska, Starogardzka, Jabłoniowa, uważamy w Gdańsku.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Jest ósma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski2. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami nasz korespondent Ołech Biłecki.
16: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
15: To już pewne. Węgierski premier Peter Madziar przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Nie podano jeszcze dokładnej daty wizyty. Wiadomo jednak, że później uda się do Wiednia, a stamtąd wróci pociągiem do Budapesztu. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Zmienia się system zapisów. Uruchomiono nowy system infokierowca. Ma on ułatwić zapisy na egzaminy i ograniczyć wykupowanie lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy kursanci naprawdę odczują różnicę?
17: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie InfoCar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu.

0: temu Infokar.
1: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
0: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
2: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
0: Mówią mi kandydaci na kierowców, w nowym systemie Infokierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub e-ID.
3: A jedyna opłata to koszt egzaminu.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK2 Sport.
3: Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5 z rzędu i 14 w historii tytułu stołecznej ekipy. Inter z Pucharem Włoch. W finale rozegranym w Rzymie zespół z Mediolanu z Piotrem Zielińskim w składzie pokonał Lazio 2-0. Wieczorem kolejne ćwierćfinały Orlen Basket Ligi. Do gry wejdą drużyny z Warszawy. Dziki na wyjeździe zmierzą się z Treflem Sopot. Z kolei Legia podejmie MKS Dąbrowa Górnicza.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Był polski, była matma, były języki obce. Skończyły się egzaminy ósmoklasistów.
7: No, to przynajmniej ósmoklasiści już wiecie, czego nie wiecie.
5: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
7: A reszta was życie nauczy.
6: Tak. To jeszcze liceum. Jeszcze liceum, później matura i dopiero wtedy zobaczycie, co to życie.
7: ZUSy, SRUSy i inne takie. SNUSy.

0: stałe, stałe. Jest jedno, że dzisiaj czwartek, jutro piątek i zaczniemy weekend. 10 po 8.
1: Hiszpania żyje bójką w szatni Realu Madryt. Tam się pobili między sobą piłkarze Fede Valverde i Tuameni. Oni tak się chyba nazywa. No, pobili się. Mieli panowie coś do siebie i w całą sprawę zamieszał się aż prezes Realu Madryt.
0: Jest wyciek. Wyciek do prasy. Florentino Perez twierdzi, że bójka nie była niczym złym, a gorszy był sam właśnie wyciek informacji do prasy.
1: Zobaczcie, jaki bogaty klub ma. Tylu napastników, tylu pomocników, tylu obrońców, masażystów, lekarzy, działaczy, a brakuje im jednego.
2: Hydraulika!

0: To jest pierwsza litera alfabetu.
1: To było A czy O?
0: Było A. Było A.
1: No to już by było ciężko w naszych państwach miastach, bo bym mógł nie zrozumieć.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Nie zrozumieć, co też mi powiedziała Roxy na przykład.
0: Okay.
1: No i co wtedy?
0: Teraz, że jakby Roxy podawała literę, tak?
1: No na przykład.
0: Że ty uważasz, że
1: no
0: to
1: i co ja wtedy zrobił?
0: No dobra, no nie wiem, co byś zrobił. Zobaczymy, co zrobi Kuba i Mirek. Dzisiaj grają o prezent marzeń wartości 500. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Jedno dzień dobry mamy.

0: Drugie, dzień dobry, mamy. Zasady przypominamy, z koła kręcę w prawo, w lewo, to zależy od was i losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
1: Jasne.
0: Dobrze, Kuba zacznie.
2: Panie Jakubie, w prawo czy w lewo?
3: W prawo.
2: W prawo?
0: Prawo?
2: W prawo było.
3: Prawo.
0: Prawo, dobrze.
2: W prawo.
0: Bo coś zacięło, zasięg jest ważny w tej zabawie. L, litera L, tak jak symbol nauki jazdy, w sensie L na górze L. Jest. Litera L, L, L, 20 sekund, uwaga.
2: Uwaga, państwo.
3: Litwa.
2: Miasto.
3: Lublin.
2: Znana postać.
3: Lolek.
2: Jak?
3: Lolek.
2: Roślina.
3: Ilia.
2: Kolor.
3: Liliowy.
0: No, kolor. Rzutem na taśmę ten liliowy jeszcze,
2: tak,
0: niech będzie.
2: Brzmieniu, no
0: słaby zasięg strasznie, mój drogi, masz. Jakie było państwo?
2: No,
0: jakie?
2: Powiedz jeszcze raz. Litwa, no.
0: Aha, no dobra, no. Widzisz, każdy usłyszał co innego, bo ja usłyszałem Liban. No też by było, nie?
2: Dobra, ja usłyszałem Litwa, miałem z Lolkiem problem, ale się
0: Lolek
2: było.
0: To jest ten od
2: tak
0: Bolka,
2: jest, no.
0: No i potem liliowy, dobra, zaliczamy ci te 5, ale trzeba na zasięg w tej naszej zabawie bardzo uważać. Mirek, 5 punktów do przebicia.
1: Spróbujemy.
0: O, ciebie dobrze słuchać, w prawo, w lewo?
1: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
2: No i co tam?
0: U otwarte. Litera U. 20

0: No wiesz co? Kurczę, pieczone jest.
1: Jest?
0: Jest.
1: Jest?
0: Jest.
1: No to mamy. Raz, dwa, liczymy trzy, bo u Pana Boga w ogródku to oczywiście
0: no,
1: jest.
0: Oczywiście, że tak.
1: Cztery, imię było, pięć, uczeb, zaliczamy, sześć, potrawa i zawód jeszcze był urzędnik, siedem. Siedem do pięciu, Mirek. Prezent marzeń jest Twój.
2: Super, dziękuję.
1: Proszę bardzo, gratulujemy, wysyłamy prezencik marzeń jak najszybciej się da do Kuby. Nagrody pocieszenia Państwa Miasta jutro po ósmej.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
18: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
19: Skoda.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
22: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
21: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
22: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
21: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
22: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
21: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
22: Zapraszam.
23: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
21: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
26: Motocykliści. Coraz więcej pojawia się ich na ulicach Trójmiasta. W związku z tym apel do kierowców czterech kółek. Patrzcie w lusterka. Na termometrach 14 do 15 stopni w ciągu dnia. 6 stopni w nocy. Słońce dzisiaj niewiele. Będą występowały przelotne opady deszczu. Niewykluczone też na Kaszubach. Lokalnie występujące burze. Jutro 13 stopni, a w sobotę tylko 10. Małokacka i Chwaszczyńska, estakada Kwiatkowskiego w Gdyni Noga z Gazu. Słowackiego Żołnierzy Wyklętych, Spacerowa Chłopska. W Gdańsku też wolniej.
25: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
27: Minęła 8.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zakończyło się spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem w Pekinie. Rozmowa w Wielkiej Hali Ludowej trwała ponad 2 godziny. Było to pierwsze spotkanie przywódców obu krajów w ramach obecnej wizyty Trumpa w Chinach. Wśród tematów były m.in. trwające konflikty na świecie, a także kwestia Tajwanu. Jak zaznaczył chiński przywódca, może ona poróżnić Pekin z Waszyngtonem. Kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Na wysokości Radomska zderzyły się dwie ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. IMGW ostrzegł.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
0: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.

Ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 7 województw. Ostrzeżenia obowiązują od 13 do 19 i obejmują centralną i północną część kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnymi porywami wiatru. Miejscami może też padać grad.

0: trochę ten utwór też brzmi jak wehikuł czasu. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, no to proszę! Jest! Jest sygnał, to znaczy jedno. Wsiadamy, odpalamy, wpisujemy datę i jedziemy.
1: Zabieramy was teraz do roku 2014, bo

0: nieistniejącej już telewizji Superstacja Euro poseł Marek Migalski 14 maja 2014 roku.
1: I zobacz, 12, tak? 12 lat minęło. No i dużo się zmieniło.
0: Tak, tak. Na przykład europosłowie zarabiają jeszcze więcej.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Antek. Nasze też Złoto Narodowe, bo bardzo ładnie chłopak śpiewa. U nas samych takich fajnych śpiewających chłopców i dziewczynki mamy w Radiu Antek, SK2.
1: Czyli można powiedzieć Święty Antoni, patron rzeczy zagubionych, by się teraz przydał. Bo przenosimy się do Czech, a w Czechach wielka afera. Z czeskiej bazyliki w Jabłonnem pod Jesztedem skradziono czaszkę Świętej Zdzisławy. Dużo tych świętych teraz się zrobiło.
0: A Święta Zdzisława jest od czego? To
1: nie mam pojęcia.
0: Jak Antoniego znasz, może Zdzisławę też znasz.
1: Ale miała łeb na karku, tylko później ten łeb po prostu ktoś jej zabrał z tej katedry i uciekł. Sprawca rozbił gablotę we wtorek, tak podaje policja. O godzinie 18.20 zabrał relikwię i poszedł w długą. No i niestety, mamy nagranie monitoringu, ale jest niewyraźne, więc nie wiadomo, co się teraz z nim dzieje.
0: Szukają go cały czas.
1: Cały czas.
0: To będzie ciężko znaleźć tego złodzieja. On jest teraz sprytniejszy. Co dwie głowy, to nie jedna. Eska.

0: wielkie hity. Tu Radio SK2. Za chwilę stery radia już przejmowane są, zabierane nam, więc my na finał jeszcze chcieliśmy, bo nie mówiliśmy tego dzisiaj, pozdrowić wszystkich farmaceutów. Wasze święto dzisiaj. Chcielibyśmy życzyć, drodzy farmaceuci, żeby recepty się nigdy pokończyły, żebyście od nowa nie musieli rozszyfrowywać tych hieroglifów pisanych przez lekarzy.
1: Żebyście się musieli uczyć tego egipskiego, prawda? I pamiętajcie, farmaceuta to jest naprawdę bardzo ważny zawód. Pamiętajcie, jest jedna najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać, więc pamiętajcie, przed spożyciem ulotki dołączonej do opakowania zapoznaj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Ty byś wszystko zeżarł, nawet ulotkę.
1: Z opakowaniem i farmaceutą.
2: SK2.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99.

0: życzę dobrego dnia.
1: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99.

0: Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Bo wczoraj był 13, ale dzisiejszy dzień zaczyna się pechowo. Na Hutniczej mieliśmy o poranku wypadek. Na skrzyżowaniu Stryjskiej i Zwycięstwa mieliśmy zderzenie samochodu osobowego z wozem strażackim. Natomiast na ulicy Wielkopolskiej zapalił się autobus. Uważajcie dzisiaj na siebie. Na termometrach zobaczymy dzisiaj nie więcej jak 14 stopni. Niebo będzie zachmurzone, co jakiś czas mogą występować przelotne opady deszczu, niewykluczone też burze. Jutro rano natomiast mogą pojawić się mgły i zamglenia. Jutro na termometrach zobaczymy 11 stopni.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Polski resort obrony uspokaja. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutów wojsk USA nie dotyczą Polski. Chodzi o publikację mediów w USA o możliwym wstrzymaniu rotacji ponad 4000 żołnierzy. Resort obrony podkreśla, że zmiany dotyczą obecności wojsk USA w Niemczech, a nie w Polsce. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
16: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MONC Zary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że Polska stale zabiega o zwiększanie obecności wojsk amerykańskich i wzmacnianie wschodniej flanki NATO. MON uspokaja, że część żołnierzy objętych rotacją jest już w Polsce, a sprzęt nadal transportowany jest zgodnie z planem.
15: Bardzo duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Ruch odbywa się tylko jednym pasem w kierunku Katowic. W miejscowości Szczepocice Rządowe zderzyły się dwie ciężarówki.
17: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Mercedes z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego marki Mercedes, którym kierował 60-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
15: Mówi Dar-

0: Juszka Czmarek z Policji w Radomsku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej do godziny 9.30. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Rząd przyjął projekt Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów. Chodzi o walkę z pseudomedycyną i niesprawdzonymi metodami leczenia.
1: Nam nie zależy na tym, żeby walczyć z osądami, z opiniami. Nam zależy na tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta. Żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
0: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Z kolei rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podkreśla, że nie ma znaczenia nazwa usługi ani to, czy są one bezpłatne.
2: To, jak to będzie nazwane i określone przez daną osobę, nie będzie to miało żadnego konkretnego znaczenia. Będą się liczyły fakty i czynności, które ta osoba będzie wykonywała. Przepis mówi o korzyści majątkowej bądź osobistej.
0: Za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe, nawet do 1 000 000 zł.
3: SK2 News. Trójmiasto.
4: Maciek Marcinowicz. Trwają prace remontowe mostu Siennickiego w Gdańsku. W przyszłym tygodniu mają zakończyć się roboty przy podporze od strony Śródmieścia. Następnie sprzęt zostanie przeniesiony w rejon podpory na Wyspie Portowej. Prace potrwają do połowy 2027 roku. Most pozostaje zamknięty od stycznia 2025. Na darmową wodę w przestrzeni miejskiej turyści mieszkańcy Gdyni będą musieli poczekać do końca maja. Miejskie poidełka są wyłączone. Miasto w ostatnich dniach podpisało umowę na przeprowadzenie badań.
5: Należy samą tą sieć przygotować do prawidłowej eksploatacji.
4: Mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni.
6: 9.03 na zegarach, tu Radio SK 2. Przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Zespół Baim zabierze nas do lata, ale wiecie, tak na zdrowo, bo piechotą. Będzie też klasyk od zespołu Manam. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
7: No to

Delikatne. Cortez w Radiu SK2. Niedelikatnie za to w Łodzi jeden z kierowców postąpił ze słupkiem, który no, miał ochraniać pieszych spacerujących po Piotrkowskiej. Jest, słuchajcie, afera. Chodzi o takie nowoczesne, samochowające się zapory, które mają blokować auta. Problem polega na tym, że jak kierowca w niego wjechał, to wyrwał cały słupek wraz z mocowaniem. No i wszyscy teraz się dziwią, co to w ogóle jest za atrapa jakaś. Ja myślę, że to jest wina modelu tego słupka. On jest bardziej chowany niż blokujący. Dlatego po prostu schował się przed problemem.

0: Andrzej Rybiński nie liczy godzin i lat w Radiu SK2, a jednak ja policzę, bo do jutra, do godziny 18 możecie oddawać głosy na swoich ulubionych artystów i ich piosenki w ramach gorącej polskiej dwudziestki. W propozycjach na przykład czekają na Was nowa, solowa, proszę bardzo, Kasia Sienkiewicz, a także nówka sztuka od Pana Mroza, szczegóły na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam.

0: Teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
4: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdania Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdania Riverside Living. Gdania.pl.
10: I po reklamie.

0: Zespół LOR w Radiu SK2. Wszystko jedno, wszystko źle, choć jak ktoś zostawił otwarte okno w domu i sobie poszedł do pracy, to jednak mu może nie być wszystko jedno. Synoptycy ostrzegają przed burzami w centrum, na północy i zachodzie kraju. Tylko górale się uchowają i bardzo dobrze. Owce na halach będą miały spokój. I my ze spokojem zbliżamy się do godziny 10:00. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
13: I po reklamie.
14: Dziś w Trójmieście będziemy mieli powtórkę z rozrywki, czyli tak, słońce przez chmury będzie się przebijać, będą występowały przelotne opady deszczu, ale niewykluczone też lokalnie występujące burze, szczególnie na Kaszubach. Na termometrach dzisiaj 13 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy. Jutro będzie chłodniej, 11 stopni w dzień, 8 stopni w nocy. Rano mogą pojawić się mgły i zamglenia. Słońce w ciągu dnia przez chmury będzie się przebijać i deszczu będzie też dosyć sporo, więc parasole na pewno się przydadzą. W sobotę 14 stopni, deszcz możliwy co jakiś czas.
15: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie. W miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
16: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy, niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
15: A wstrzymany jest ruch pociągów w relacji Chełm-Lublin Główny. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2. Ponad 30 zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat w salonie byłem i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód, a łącznie z Rosji wystrzelonych zostało ponad 1,5 tysiąca dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają.

0: Nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
1: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
0: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
2: SK2 News. Trójmiasto.
3: Maciek Marcinowicz. W zaległym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy Arka Gdynia zremisowała u siebie z Górnikiem Zabrze. Po bezbramkowym remisie z drużyną z Zabrza sytuacja zespołu znacząco się skomplikowała. Na dwie kolejki przed końcem sezonu strata do bezpiecznego miejsca wynosi 3 punkty. Natomiast Lechia Gdańsk bez żółtej kartki pokazanej Iwanowi Żelizce w meczu z Widzewem Łódź. Komisja Ligi, opierając się m.in. na opinii kolegium sędziów PZPN, anulowała karę zawodnika. A to oznacza, że Iwan Żelizko będzie mógł wystąpić w sobotnim spotkaniu z Legią Warszawa. Mecz o 17:30.
4: 10:02 na zegarach. Gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Przed nami w tej godzinie Bredka, Messiah, Izalia. Będzie też Michał Hęczak i jego 5 hitów na piątkę. Kasia Grodzka, czwartkowe wielkie dzień dobry.
5: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz

0: Na poruszanie się Lady Punk, tańcz, głupia tańczy i warto wspomnieć, że piosenka Margaret pod podobnym tytułem, czyli tańcz, głupia, nie jest coverem piosenki Lady Punk, żeby to było jasne. A co coverem jest, o tym już teraz Michał Hanczak nam opowie.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Uświadomiłem sobie właśnie, że hit, o którym będę wam opowiadał, ma 22 lata. Kiedy to zleciało? Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam na pięć hitów na piątkę. Czwarty z nich przed nami. A będzie to kolejny cover, bo w tym tygodniu rzeczywiście gram wam polskie wersje zagranicznych hitów. Chociaż w tym wypadku to może być zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała w języku serbskim. Polski tekst napisała Edyta, a kilka chwil po wydaniu śpiewała go cała Polska. Zresztą tak jest do dzisiaj, co i teraz sobie przypomnimy. Zanim jednak zagram, to zdradzę wam jeszcze kilka zakulisowych ciekawostek odnośnie współpracy tego zaskakującego duetu. To rzeczywiście była bardzo zaskakująca wiadomość, kiedy okazało się, że Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę z Edytą Bartosiewicz. Po pierwsze dlatego, że to dwa zupełnie różne muzyczne światy, po drugie dwa różne pokolenia, a po trzecie o Edycie Bartosiewicz było wtedy dość cicho i wszyscy zastanawiali się, kiedy ukaże się jej kolejny album. Coraz głośniej mówiło się o jej problemach ze zdrowiem. No i faktycznie ona później przyznała, że miała problemy choćby ze swoim głosem. Ale do nagrania tego duetu doszło. Spotkali się w domowym studiu, no i tu zaczęły się schody. I to wcale nie dlatego, że studio było na piętrze. Okazało się, że Edyta Bartosiewicz jest totalną perfekcjonistką. No i jak Krzysztof Krawczyk wspominał potem w biografii Życie jak wino, nagrali 56 wersji tego utworu. Edyta cyzelowała każdą frazę. Nagrywała wiele wersji, bo ciągle nie była zadowolona albo ze swojego wokalu, albo z melorecytacji Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyznał nawet, że w pewnym momencie miał już dość i chciał wygnać Edytę Bartosiewicz z tego studia, zerwać to nagranie i wtedy do tej współpracy finalnie by już nie doszło. Ale jednak wykazał się cierpliwością, no i w końcu na albumie To, co w życiu ważne w 2004 roku dostaliśmy ten duet. Jak się okazuje, trudno tak pracować w duecie, ale wychodzą z tego czasami naprawdę piękne rzeczy. Pomyślcie o tym, kiedy na przykład szef wezwie was na jakieś spotkanie.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.

Jest wielka radocha, Big Day, dzień gorącego lata. Tak wam gramy w Radiu SK 2, za to bez specjalnej gorączki. Iga Świątek pokonała Madison Keys podczas ich meczu na turnieju w Rzymie.

0: Reklama.
1: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Skakuj do nas. www.jumpcity.pl.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: MG3 Hybrid Plus 2026 w DMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. DMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa, Fraga Out.
16: I po reklamie.

0: Żadne tam age gapy, tylko pokolenie. Od zespołu Kombi gramy wam w Radiu SK2. Polska scena muzyczna ma się naprawdę bardzo dobrze, zapewniam. Zapewniać nie muszę, bo jako dowód po 11 w kolejnej dziesiątce najlepszych polskich hitów zagram wam m.in. sezon od Dawida Podsiadło, czy też letnią propozycję od Kuby i Kuby. Ale najpierw newsy.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty

0: Item. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.

0: 20% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta.

0: Lego z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Plamie.
1: W Trójmieście dzisiaj będą występowały przelotne opady deszczu. W okolicach Trójmiasta niewykluczone też lokalnie występujące burze. Słońce przez chmury też będzie się przebijać. 13 stopni w ciągu dnia, w nocy tylko 6 jutro. 11 stopni w dzień, 8 stopni w nocy. Rano mogą pojawić się mgły i zamglenia, szczególnie jadąc z Kaszub w stronę Trójmiasta. Słońce w ciągu dnia też się pojawi i pojawi się również deszcz i będzie go sporo. W sobotę 14 stopni w dzień, 7 stopni w nocy, pojawią się mgły i zamglenia. Deszcz też. Co jakiś czas parasole trzeba będzie mieć ze sobą.

0: Jest 11, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczna noc w Kijowie. Po rosyjskim ostrzale rakietowym zawalił się blok mieszkalny. Zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych. Ukraińskie władze informują, że na stolicę spadło blisko 1000 pocisków. Ostrzegają też, że to nie koniec ataków. Informacje zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co mówią twoi rozmówcy z Kijowa?
1: Kilkanaście minut temu rozmawiałem z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która podkreśla, że ukraińskie władze ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach szykowanych przez Rosjan.
2: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
1: W Kijowie trwa nadal akcja ratunkowa w dzielnicy Darnica, gdzie po uderzeniu pocisku zawalił się wielopiętrowy blok mieszkalny. Spod gruzów służby uratowały już 27 osób, jednak jak informował mer Kijowa Witalij Kliczko, pod ruinami nadal znajdują się ludzie.
0: Ukraińskie władze informują, że głównym celem rosyjskich ataków była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku to po awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie Wrocław-Grabiszyn. Pociągi kursujące w okolicy Wrocławia notują znaczne opóźnienia.
3: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
0: Informuje Andrzej Padniewski. Z kolei dolnośląskich a utrudnienia na trasach w regionie mogą potrwać do 14. Warszawa coraz częściej przyciąga turystów na krótkie wyjazdy typu city break. Mazowsze zanotowało w ubiegłym roku ponad 12-procentowy wzrost ruchu turystycznego. Coraz więcej osób odwiedza stolicę nie tylko na weekend. Turystów przyciągają także koncerty i wydarzenia kulturalne.
4: Numerem 1 są Łazienki Królewskie, numer 2 oczywiście Pałac w Wilanowie, no i numer 3 oczywiście Stadion Narodowy.
0: Mówi Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: SK2 News. Trójmiasto.
6: Maciek Marcinowicz. W Wejherowie uroczystości odpustowe ku czci w niebo wstąpienia pańskiego na Kalwarii Wejherowskiej. Pierwsi pielgrzymi dotrą do miasta w piątek. Główne obchody zaplanowano na sobotę. O 14 rozpocznie się nawiedzanie kaplic kalwaryjskich, które zakończy msza święta. Chcesz napić się dobrej kawy i porozmawiać, a nie masz z kim? Joanna Mleczak, rudnicka z Gdyni, stworzyła do tego specjalną aplikację wspólnokawka.pl.
7: Osoba, która ma ochotę porozmawiać z kimś o czymś ciekawym, po prostu w aplikacji wpisuje miejsce spotkania, datę, godzinę spotkania. Może znaczyć tematy, o których chce rozmawiać.
6: Aplikacja na razie dostępna jest tylko w Trójmieście.
8: Tu Radio SK 2, 2:02. W tej godzinie mam dla was wielką porcję słonecznych hitów. Będzie Anna Jantar, będą panowie Kuba i Kuba. Porozmawiamy też o podróżach po Europie, bo mają być łatwiejsze. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. No.

0: good luck!
1: Słuchajcie, dziesiątki najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 Red Lips za nami na 18 minut po godzinie 11. Wygląda na to, że być może już na przyszłoroczne wakacje na jednym bilecie kolejowym przemierzymy sobie całą Unię Europejską, bo właśnie z taką propozycją wyszła Komisja Europejska. Nowe przepisy mają zmusić przewoźników do współpracy, dzięki czemu pasażerowie unikną kupowania osobnych biletów na każdy odcinek trasy właśnie po Unii. No, jak to wejdzie, to każdy z nas zyska trochę taką supermoc. Jeden bilet, by rządzić wszystkimi. Taki prawdziwy władca kolei.

0: Tomek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
1: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
0: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Skakuj do nas. www.jumpcity.pl.
5: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: I po reklamie.

0: Złoty, a skromny? No chyba tak, to zespół Dżem i Złoty Paw. Rockowe polskie hity też jak najbardziej mają u nas swoje miejsce. Tu Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy, a po godzinie 12 czeka na nas wkrętka od Kamila Nosela.
1: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zaprasza Mieczysław Struk.

0: Marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
7: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
10: I po reklamie.
11: W Trójmieście dzisiaj 13 stopni w dzień i 6 stopni w nocy. Słońca będzie niewiele. Co jakiś czas będą występowały przelotne opady deszczu, a niewykluczone też lokalnie występujące burze. Jutro 11 stopni w ciągu dnia, 8 stopni w nocy. Rano mogą pojawiać się mgły i zamglenia. Słońce w ciągu dnia przez chmury też będzie się przebijać. No i bardzo często też będziemy sięgać po parasole, bo będą występowały opady deszczu. W sobotę 14 stopni w dzień, 7 stopni w nocy. Pojawią się mgły i zamglenia i deszcz też. W niedzielę 12 stopni, słońca niewiele, ale bez opadów.
12: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Szef MON zapewnia, liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje mediów za oceanem. Portal Army Times oraz Wall Street Journal podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski i zmniejszyła liczbę żołnierzy w naszym kraju do poziomów sprzed wojny w Ukrainie. Te doniesienia zdementował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. O czym więcej jest z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
13: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
14: Te zmiany mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
13: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym rozmawiał zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
12: Szef MON przekazał też, że Organizacja wojsk USA w Europie ma m.in. związek z wycofaniem 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapowiedział to prezydent Donald Trump. Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie rusza właśnie proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą, przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. A Smok wpadł przez specjalną aplikację wprowadzoną na czarnym rynku przez FBI. Został zatrzymany w Alicante w grudniu 2024 roku. Policjant zostawił broń w toalecie. Znalazła ją przypadkowa osoba. To na jednej z zielonogórskich stacji paliw.
15: Bardzo szybko zorientował się, że ją pozostawił i wrócił do budynku. Jednak w tym czasie osoba postronna, która weszła do toalety i zauważyła broń, powiadomiła służby.
12: Mówiła Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji. Służby wyjaśniają okoliczności, a dodajmy, że za takie zaniedbanie mogą grozić poważne konsekwencje służbowe, w tym nawet wydalenie ze służby.
16: SK2 News. Trójmiasto.
11: Maciek Marcinowicz.

0: Na Politechnice Gdańskiej rekrutacja na studia pierwszego stopnia rozpocznie się 26 maja. W tegorocznej ofercie uczelnia przygotowała 39 kierunków. Uczelnia oferuje kandydatom szeroki wybór kierunków studiów obejmujących obszary techniczne, menedżerskie, projektowe, cyfrowe i środowiskowe. Wystawę czasową Nasi Chłopcy prezentowano w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. Odwiedziło ponad 90 tysięcy osób. Ze względu na duże zainteresowanie publiczności muzeum zdecydowało o przedłużeniu ekspozycji do końca maja. Wystawa będzie dostępna także podczas tegorocznej Nocy Muzeów.
1: Niby nie ma co dzielić skóry na tygodniu, ale jednak połowa czwartku już za nami. Tu Radio SK2, to i my. Rozdzielamy wam porcję najlepszych polskich hitów. Przed nami dziesiątka w godzinie i to bez reklam. Zaczynamy od radosnej Lambery. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Margaret Tańcz, głupia w Radiu SK2. Ja myślę, że czwartek jako przedpokój weekendu to dobry moment na mały dancing. Teraz niezwykłego młynka wykręci komuś w tańcu Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Dzień dobry, firmie Halina. Po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
3: Słucham.
2: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze. Ile opakowań na wynos u państwa szykować?
3: Nie rozumiem, jak na wynos.
2: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet i oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
3: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
2: Ale nie można naczyń ze stołówki wynosić.
3: Ja jestem z dziećmi. Aha. Ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku.
2: No, dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie
3: to
2: na wynos.
3: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co sami są dorośli.
2: Nie, a to pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić te ilość opakowań.
3: Ja jestem, proszę pani, z rodziną. Ja jestem z wnukami.
2: Nie pomieścicie się. Dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
3: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
2: Nie, tylko z opakowania, proszę pani, na wynos.
3: I co mam z tym opakowaniem na wynos zrobić?
2: No na przykład, nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
3: no,
2: albo gdzie indziej.
3: No pójdę sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
2: To ja może do szefowej przełączę, to pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
4: Mama, zostałaś wkręcona w Radiu SK. To było jaja. Zostałaś wkręcona.
3: No to niezłe jaja. Jak berety.
1: Nosel wkręca.

0: jest moc. Zespół Bajn i Biała Armia w Radiu SK 2 z kolei przez biały krajobraz śmignął himalaista Bartek Ziemski dokonał niemożliwego. Nie dość, że zdobył Lhotse, czyli czwarty najwyższy szczyt świata bez tlenu z butli. To jeszcze zjechał z niego na nartach. Miał taki mały problem przy lodospadzie, więc skorzystał ze swojej drabiny i reszta już poszła bardzo gładko. I to jest lekcja dla każdego, kto tak jak ja usilnie trzyma drabinę w mieszkaniu. Jak ktoś się do was przyczepi, że po co w ogóle ona tam stoi i zagraca, śmiało możecie odpowiedzieć: wypraszam sobie, to nie jest drabina. To jest specjalistyczny sprzęt wysokogórski. Zawsze w życiu się może przydać.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
12: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
13: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 20 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Rumi. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
20: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne, jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź

0: 15 i 16 maja na Dni Marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon Łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
1: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: I po reklamie.

0: Bardzo wiosenny hit. Flora od Maćka Musiałowskiego z pozdrowieniami dla wszystkich alergików. Trzymajcie się dzielnie w tym czasie pylenia. Niech chusteczki będą z wami. A z nami punktualnie o 13 będą najnowsze informacje. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moje

0: Ropa kilogram 15,99 z delikatą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.

0: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Póki co na niebie duże zachmurzenie z miejscowymi przejaśnieniami, a w najbliższych godzinach jest spora szansa na opady. Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia o burzach. Alerty obowiązują do godziny 19. Z kierunków południowych wieje dosyć mocny wiatr, a na termometrach widzimy okolice 12 stopni. Piątek także zapowiada się deszczowy. Termometry wskażą wtedy około 11 stopni, ale wiatr będzie już łagodniejszy. W sobotę możemy liczyć na odrobinę słońca, ale według synoptyków możliwe też będą przelotne opady.
6: Jest 13. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Napastnik wciąż na wolności, zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu Przylesie zabił dwie osoby, a jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
7: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność. Uciekinier najprawdopodobniej ma przy sobie broń, dlatego wszelkie podejrzane sytuacje należy zgłaszać pod numer 112, nie podejmując interwencji na własną rękę.
6: Miłosz Stępień, dziękujemy. Tragedia pod Rzeszowem. Nie żyje 32-latek przesypany ziemią podczas pracy na posesji w miejscowości Kąkolówka.
8: Po przebycie strzelaków na miejsce zdarzenia jeszcze był kontakt z mężczyzną. Po około godzinie czasu został wydobyty, nieprzytomny, przekazany pogotowiu ratunkowemu. Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej lekarz stwierdził zgon.
6: Relacjonuje Jan Czerwonka z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. Do akcji ściągnięto 4 zastępy ratowników i śmigłowiec LPR-u. Jutro zmiana tylko przy cenie diesla, taniej o 7 groszy niż dziś. Minister energii ogłosił już maksymalne ceny paliw. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, benzyny 98 6 zł i 98 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy.
4: SK2 News. Trójmiasto.
5: Krzysztof Płowecki. Premier Węgier Peter Madziar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. W programie podróży znalazły się m.in. Kraków i Warszawa. W Gdańsku polityk ma spotkać się z Lechem Wałęsą, ikoną Solidarności. Po zakończeniu wizyty w Polsce premier Węgier pojedzie do Wiednia, a stamtąd do Budapesztu. Kiedyś mówiono o nim hipster raper, ale artysta na stałe odcisnął piętno w polskim hip-hopie. W tę sobotę w Ergo Arenie wystąpi Taco Hemingway. Artysta przyjedzie do Gdańska w ramach trasy 2026 Tour, a my mamy do rozdania bilety, więc piszcie na trójmiasto@sk.pl.
9: 2,5 minuty po godzinie 13:00 mamy czas juwenaliów, imprez studenckich, pewnie na niejednych do spotkania zespół, który rozpocznie tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, czyli taki mały przedsmak sobie zrobimy, albo dla niektórych małe wspomnienie. T-Love, Bóg, Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.
10: No to gra.

0: Podobno była to piosenka, która najlepiej brzmiała w polonezie porucznika Borewicza. Lombard, Gołębi Puch, rok 1985, prosto z płyty Anatomia. I tak wam gramy w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity. W tej dziesiątce za chwileczkę Oskar Cymes, Zabierz Mnie, będzie Ewa Farna, Dawid Porsiadło, będą jeszcze elektryczne gitary. Drodzy panowie, na pewno nie jeden z was przyzna mi rację, że jak do swojej ukochanej powiecie, rzucicie takie pytanie, w nieoczekiwanym momencie nawet i w nieoczekiwanej sytuacji. Przepraszam, kochanie, masz cukier? To ona otworzy torebkę, wyjmie saszetkę z solą, z pieprzem, na pewno jeszcze parę saszetek z ketchupem, no i też wyjmie parę saszetek z cukrem i powie, wybierz sobie. Tak to jest, prawda? Te saszetki z cukrem, które dostajemy wszędzie, w każdym barze, w każdej restauracji, no jakoś tak do tych torebek, do schowków samochodowych, a to się zmieni, moi drodzy. Dlatego, że od sierpnia we wszystkich krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz używania jednorazowych, plastikowych i papierowych saszetek na przyprawy, sosy i cukier w lokalach, które serwują posiłki na miejscu, bo na wynos to owszem. Więc to jeszcze jest szansa, że zapasy zostaną uzupełnione. Jak na wynos nadal będziemy te saszetki dostawać, to dobrze, dobrze, bo gdyby nasze pytania, drodzy panowie, pozostawiały bez odpowiedzi albo bez reakcji, to byłoby źle, prawda? 20 po pierwsze, to jest SK2.
1: SK2.
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: Panowie, też czujecie takie dziwne zakłopotanie, jak wam w tym numerze Zalia do ucha śpiewa ty mnie, a ja ciebie bym wzięła? Vito Bambino i Zalia, Decyzje. To jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Najlepszych polskich, wiadomo, kolejna dyszka będzie po 14, ale do 14 najlepszych polskich hitów nie zabraknie. Będzie jeszcze na pewno Sylwia Grzeszczak, będzie jeszcze na pewno Mysłowic w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: A

0: Cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
2: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: I po reklamie.

Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, to zespół Łzy w Radiu SK dał nas najlepsze polskie hity i zaraz 14, o 14 najświeższe newsy. Potem wiadomo, kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim, żeby się lepiej...

0: pracowało albo robiło to, co robicie, a skąd to się wzięło? Po 14 opowiem wam, skąd się wzięła nasza ukochana do przytulania i do wszystkiego innego poduszka. Jak jesteście ciekawi, bądźcie ze skąd.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
1: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
1: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
15: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
14: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
15: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
14: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
15: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
14: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
15: Zapraszam.
16: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
17: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
20: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
21: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
24: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia o burzach. Alerty obowiązują do godziny 19. Z kierunków południowych wieje dosyć mocny wiatr, a na termometrach widzimy okolice 20.

0: 12 stopni. Piątek zapowiada się także deszczowy. Termometry wskażą wtedy około 11 stopni, ale wiatr będzie łagodniejszy niż dziś. W sobotę możemy liczyć na odrobinę słońca, ale według synoptyków także możliwe będą opady deszczu. Prognozy na niedzielę zapowiadają chmury, ale bez opadów i temperaturę w okolicach 13 stopni.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 14. News SK 2, Jakub Konieczkowicz. Po wyroku sądu, ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
3: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
2: Rafał Trzaskowski zaznaczył też, że ratuszowi zależy, by stolica była postrzegana jako miasto otwarte i tolerancyjne. Przypomnijmy, drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten orzekł w marcu bieżącego roku w sprawie transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Sąd nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego dokonanie wpisu. Trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu Krajowej 11. Kierowca uciekł.
4: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Aktualnie trwają działania zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia.
2: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca zdarzenia. Śledczy analizują teraz nagrania z monitoringu. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć im nastolatkowie. We Wrocławiu rozpoczęło się pierwsze święto tańca senioralnego.
5: Jesteśmy z zespołu Kapitango.
6: Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
7: Ciężko było?
5: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
8: Kamila Polańska, Wrocławskie Centrum Seniora. Wspaniałe układy, ale również kolorowe, piękne, barwne stroje. Myślę, że wszystkie te zespoły udowodnią, że swoje zainteresowania i pasje można rozwijać w każdym wieku.
2: Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się łącznie 16 zespołów z całej Polski.
1: SK2 News. Trójmiasto.
0: Krzysztof Płowecki. Od jutra rusza nabór do gdańskich szkół ponadpodstawowych. Na uczniów czeka 5 tysięcy miejsc w 46 placówkach samorządowych.
9: Mamy w Gdańsku szkoły w branży morskiej, w branży energetycznej, związane z architekturą.
0: Mówi Monika Habior, wiceprezydent Gdańska. Rekrutacja potrwa do 12 czerwca. Wciągajcie getry i hop na trampolinę. Lato się zbliża, więc trzeba się trochę rozruszać. W Jump City przy okazji dobrze się pobawicie, a tak się składa, że mamy do rozdania podwójne wejściówki, więc piszcie do nas na trójmiasto@sk.pl i dajcie znać, czy chcecie poskakać w Gdyni czy w Gdańsku.
10: Prawie 3 minuty po godzinie drugiej na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2 zagram wam utwór, do którego mam ogromny sentyment, bo miałem kasetę z tym kawałkiem, którą kupiłem na warszawskim Nowym Świecie, w takim dużym sklepie muzycznym. Co to były za czasy? Jakaś to była okładka tej kasety. Pamiętam do dziś. Robert Gawliński, O sobie samym. Tak zaczynamy. Do tego właśnie mam sentyment. Witajcie.

0: Ty. Wchodziliście na to ze swoim wokalem tutaj razem z Dodą. Takie przesłanie muzyczne od Dody dostaliśmy. Nie daj się! W tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. 20 po drugiej. A do czego wy się najchętniej przytulacie? Do czego, pyta mnie, do kogo? Do podusi, co? Teraz każdy by się tak trochę... poduszka.
1: Skąd to się wzięło?
0: No właśnie, zastanawialiście się kiedyś, skąd się w ogóle poduszki wzięły? Dzisiaj to coś oczywistego, ale historia zaczyna się dość niewygodnie. Pierwsze poduszki pojawiły się kilka tysięcy lat temu. Tradycyjnie, jak prawie wszystko w starożytnym Egipcie i Mezopotamii, wcale nie były miękkie. To były twarde podpórki z kamienia, drewna albo porcelany. A ich zadanie? Podtrzymać głowę, chronić przed owadami i nie niszczyć fryzury podczas snu. Dopiero w starożytnej Grecji i Rzymie pojawiły się bardziej komfortowe wersje, wypchane wełną, sianem albo pierzem, ale długo były luksusem. W średniowiecznej Europie zwykli ludzie często spali bez poduszek, bo uznawano je za zbędny, wygodny dodatek. Przełom nastąpił mniej więcej od XVII-XVIII wieku, kiedy poduszki zaczęły trafiać do szerszych grup społecznych. Z czasem pojawiły się różne wypełnienia i kształty, aż do dzisiejszych modeli ortopedycznych, które dopasowują się do głowy. W tradycyjnych polskich domach, zwłaszcza na wsiach, poduszki były też symbolem statusu. Na łóżkach układano wysokie stosy poduszek, czasem po kilka, a nawet kilkanaście. Im wyższa wieża poduszek, tym większa duma gospodyni i oznaka zamożności domu. Czyli poduszka przeszła długą drogę od twardego kamienia pod głową do jednej z największych przyjemności przed snem. A ja wam życzę, żebyście nigdy nie płakali w poduszkę, to po pierwsze, ale taka tradycyjna bitwa na poduszki to już coś innego, co?
1: Skąd to się wzięło?
0: Swoją drogą, kiedy sobie na taką ostatnio pozwoliliście, co? Tak szczerze, Igo, wiatr, już teraz w SC2.

0: 15.30, jak 15.30, to Wester 2, czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Wypadek wiatrakowca na Mazowszu. Maszyna zapaliła się na lądowisku w Baranowie. Dwie osoby zostały poszkodowane, trafiły do szpitala. Na miejscu cały czas pracują służby. Wirusolodzy uspokajają. Nie grozi nam epidemia wywołana hantawirusem. Ale jeśli wybieramy się w kraje rozwijające, to musimy zachować szczególną ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie. Nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
2: Sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
1: Na hantawirusy nie ma szczepionki. Polak mistrzem Europy w taekwondo, reprezentant AZS UWM Olsztyn, Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki, prezentując znakomitą formę i żelazne nerwy. W wielkim finale pewnie pokonał reprezentanta Hiszpanii. Dodajmy, Szymon Piątkowski w ubiegłym roku zdobył brązowy medal mistrzostw świata.

0: Tabletka, dwa dni, to SK2 u nas, najlepsze polskie hity, zaraz sięgniemy po kultowy 1.8L, jak zapomnieć. 17 minut zostało do godziny, chciałem powiedzieć 18, ale bym was trochę wystraszył, co? Do 16, żeby nie było. Słuchajcie, jak się wybieracie w góry, jak gdzieś tam w planach, w tych górach mieliście morskie oko, to uwaga, będą zmiany, a nawet niedostępność morskiego oka, dlatego że od 18 maja trzeba się liczyć z poważnymi utrudnieniami. Rozpoczyna się remont drogi właśnie do Morskiego Oka. Prace potrwają do końca maja i całkowicie zablokują dostęp i dla pojazdów, i dla pieszych, więc to co? No. Takie odraczane przyjemności podobno potem smakują lepiej, jak sobie przerzucicie Morskie Oko na sezon letni, wakacyjny. Ja wiem, że będą pewnie tłumy jeszcze większe, ale po wyremontowanej drodze to się dopiero będzie szło.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczone

0: Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

Czasem robota nam tak idzie, że wydaje nam się, że my z tą robotą też idziemy pod wiatr. To było właśnie dla tych, którym dzisiaj jakoś tak, no zbyt lekko nie jest w pracy albo nie było. Grzegorz Chyży i pod wiatr.

0: To jest K2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz 16, po 16 będą kolejne, będzie Kult, będzie Dawid Porciabo, będzie Kasia Popowska, będzie Jarząbek też z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Miejscami na niebie wciąż mamy spore zachmurzenia, ale pojawiają się także większe przejaśnienia. Wciąż jednak obowiązują alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszego stopnia o burzach, a z kierunków południowych dalej wieje dosyć mocny wiatr. Na termometrach widzimy okolice 12 stopni. Piątek także zapowiada się deszczowy. Termometry wskażą wtedy około 11 stopni, ale wiatr będzie łagodniejszy niż dzisiaj. W sobotę możemy liczyć na odrobinę słońca, ale według synoptyków możliwe też będą przelotne opady. Niedziela będzie pochmurna z 13 stopniami.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
18: Jest 16. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Na osiedlu przy lesie zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
19: Tak, dzień dobry.
18: Jakie są najnowsze ustalenia służb?
19: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
18: Michał Skolimowski, dziękuję.

0: ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
1: Michał Skolimowski, dziękuję.

0: Toż Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
1: SK2 News. Trójmiasto.
2: Krzysztof Płowecki. Przed nami ostatni mecz PKO BP Ekstraklasy na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Lechia Gdańsk 17 maja w niedzielę o godzinie 17 zmierzy się z Legią Warszawa. Zapowiadają się pełne trybuny, masa atrakcji oraz mecz, który przyciąga uwagę całej Polski. A w sobotę o 20.15 w hali stulecia koszykarze Energii Trefla Sopot rozegrają kolejny mecz ćwierćfinału w Orlen Basket Ligi przeciwko Dzikom Warszawa. Jeśli macie ochotę pokibicować żółto-czarnym na żywo, to piszcie na trójmiasto@sk.pl, bo mamy do rozdania bilety.
3: Wakacje coraz bliżej, a z tego powodu cieszą się nie tylko dzieci, cieszą się też rodzice, bo jak dzieciaki wyjadą na wakacje, jak na te kolonie, obozy ruszą, a w domu sami rodzice zostaną, tylko niech nikomu do głowy remont nie przychodzi. Kult, gdy nie ma dzieci, tak trochę a propos na otwarcie tej godziny z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: gdzie jest wasze miejsce o tej porze, albo będzie za chwilę, to już wszyscy doskonale wiecie. Oczywiście w domu, albo wszędzie tam, gdzie przyjemnie, na pewno nie w pracy. A gdzie jest miejsce mleka w lodówce? Ha, właśnie! O tym za chwilę Jarząbek nam opowie. Tymczasem muzycznie Kasia Popowska, przyjdzie taki dzień za nami, a Jarząbku na pewno Zakopower i Boso, będą też elektryczne gitary, będzie też Kłebo z Zalią i z Faustem. To jest SK2, 12 po czwartej.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, wielu z nas robi to samo. Otwieramy lodówkę i z przyzwyczajenia pakujemy karton mleka w drzwi. No bo pasuje tam idealnie, prawda? Ale uwaga, to jest najgorsze miejsce, jakie moglibyśmy mu znaleźć. Eksperci mówią wprost, drzwi lodówki to królestwo wahań temperatury. Każde otwarcie, no i bach. Ciepłe powietrze z kuchni ląduje właśnie tam. Efekt? Mleko psuje się po prostu szybciej. Gdzie więc trzymać mleko w lodówce? Najlepiej na środkowej półce, z tyłu lodówki. Tam jest najchłodniej i najstabilniej. Dolna półka? Super dla mięs i ryb. Drzwi? Niech zostaną dla keczupu, musztardy i soków. One wahania wytrzymają. A jeżeli chcecie, żeby mleko dotrwało od 7 do nawet 10 dni, to tylko stabilna, chłodna półka. W drzwiach może się zepsuć w kilka dni wcześniej. I to bez względu na to, czy to zwykłe, świeże mleko, czy może UHT. Także pamiętajcie, mleko to nie imprezowicz. Ono nie lubi wchodzić i wychodzić. Lepiej niech siedzi grzecznie w środku w lodówce, bo inaczej zamiast latte będzie kwaśne cappuccino. Takie wiecie, kwaśpuccino.

0: to prawda, że to twój ulubiony hit? Szczególnie śpiewasz go wtedy, kiedy masz już kończyć pracę, a jeszcze ci się nie chce?
1: Oczywiście.
0: Tak, czułem, że nawet zrobię ci prezent, grając teraz Farbę i chcę tu zostać w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Jak słyszycie, Jakub już jest, więc to znak, że minęła 16.30. Czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
2: Paweł Jaskanisa odwołany ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przekazała Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Obowiązki dyrektora przejmie jego dotychczasowy zastępca Piotr Gurajec, a to po kłosie zorganizowanego na dziedzińcu muzeum koncertu muzyki techno. Do tematu będziemy wracać. Mieszkańcy Kołobrzegu odcięci od wody pitnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włościbórz. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz obowiązuje do odwołania. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć nastolatkowie. Dziś we Wrocławiu ruszyło pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury zaprezentowało się łącznie 16 zespołów seniorów z całej Polski.

Sanach potrafi dobierać duety, prawda? To jest kolejny dowód na to. Sanach i Kasia Kowalska. Kiedy umrę, kochanie? W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity i mam nadzieję, że czwartkowe popołudnie też jest dla was najlepsze, a kolejne będzie jeszcze lepsze od tego najlepszego czwartkowego i tak naj każdego dnia do góry i do przodu. Dobra,

0: Tendencja, prawda? Mrozu i miliony monet już za chwilę.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
2: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
0: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
12: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
12: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
12: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
12: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: I po reklamie.

0: To nowość w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów LOR i wszystko jedno, wszystko źle. Zaraz godzina 17 w czwartek, 14 maja. To co będzie po 17? Mam nadzieję, że u was to już kierunek jeden. Dom albo wszelkie inne przyjemności, które po pracy, po szkole, po uczelni i po innych jakichś takich niedogodnościach sobie dzisiaj zafundujecie. A wszystko czeka was w towarzystwie Kamila Kowalskiego, który będzie wam dobrze przygrywał, bo ma przygotowane kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 20 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Rumi. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary! Fundary!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie.

0: palnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
24: Na spory ruch o tej porze trafimy jeszcze na trasie Sucharskiego w Gdańsku, korki także na trakcie Świętego Wojciecha i w centrum w okolicach dworca. Niższy bieg wrzucamy także na Jana Skolna, Alei Grunwaldzkiej i na Żołnierzy Wyklętych. Spory korek także w Oliwie, tam przy skrzyżowaniu Abrahama i Polanki doszło do wypadku. W Gdyni też jeszcze musimy uzbroić się w cierpliwość, bo tutaj spory ruch, szczególnie na północy, na Morskiej, Hutniczej, Wiśniewskiego, Derdowskiego i na Estakadzie Kwiatkowskiego. Dzisiaj zachowujemy dodatkową ostrożność, bo miejscami ciągle może padać deszcz, a więc może być ślisko.
23: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
25: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanic został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska, a to po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
26: Dzień dobry.
25: Jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
26: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze.
25: Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie w 7 województwach.
27: Aktualnie obowiązują ostrzeżenia na burze dla Polski centralnej i północnej. Opady deszczu około 10 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę.
25: Mówi rzecznik IMGW Agnieszka Prasek i dodaje, że jutro i w weekend czeka nas dynamiczna pogoda.
27: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe, centrum, po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru.
25: Przez dalszą część weekendu również opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. Były gęś Pipa, potem kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek króluje na

0: straganach z pamiątkami na krupówkach. Co prawda jest to towar z Chin, ale jak to komentują niektórzy, przynajmniej cokolwiek ma wspólnego z regionem.
1: Widziałam na straganie.
2: Podoba się to?
1: Nie.
3: Trochę bardziej związane z Zakopaną na pewno.
2: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze.
4: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
0: A o scypek czy o turystów z magnesami na lodówki najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatry i Zakopanego.
5: SK2 News. Trójmiasto.
6: Krzysztof Płowecki. Awaria na stacji kolejowej Rębiechowo. To po uderzeniu pioruna. W efekcie na odcinku Gdańsk-Matarnia, Gdańsk-Osowa występują opóźnienia pociągów Polregio. Na darmową wodę w przestrzeni miejskiej turyści i mieszkańcy Gdyni będą musieli poczekać do końca maja. Miejskie poidełka nadal są wyłączone, ponieważ miasto dopiero w ostatnich dniach podpisało umowę na przeprowadzenie badań po okresie zimowym.
7: Należy samą tą sieć przygotować do prawidłowej eksploatacji,
6: mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. Przed ubiegłym rokiem poidełka były włączone na majówkę.
8: Ach, kawa, chaos, coś do zjedzenia po tym ciężkim dniu w pracy, który się dla niektórych skończył, dla niektórych się zaczyna. Jest 17, kto nie jadł obiadu, można zjeść obiadokolację. Jadłeś już?
0: Właśnie się zbieram do tego.
8: Co będzie do zjedzenia?
0: jak na razie wiem, że banan, a potem to, co się trafi.
8: A widzisz, a może kebab, kebab taki mieszany, mieszany.
5: Najlepsze polskie hity.
8: Ja zjadłem takiego i mieszany, mieszany oczywiście. Bardzo się czuję zmieszany, zmieszany. A najlepsze są polskie hity. Kowalski, witajcie. Boli mnie.

SC2. Panowie z Enea pędzą w tym numerze jak do toalety. Tak było, czytam, na stacji benzynowej w Zielonej Górze. Policjant pobiegł za potrzebą i zapomniał zabrać z toalety broni. Nie ma się co dziwić. To miał być szybki strzał.

0: chłopak, który bardzo lubi tańczyć i lubi, jak bujają się bloki, ale tak, aby sąsiedzi się nie skarżyli. Z kulturką i to co noc. W SC2 dzisiaj w nocy może być głośno, nawet będzie u was w domu pewnie głośno. Drugi dzień eurowizyjnych przesłuchań. Ale po co oglądać, jak Polska dostała się przecież już do finału. Lepiej zachować siły na sobotę.
1: SK2.
0: Wtedy eurowizyjny finał, a i tym bardziej, wiecie, weekend będzie. No.
1: Reklama.
2: Używane samochody kupować warto. W AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz.

0: potrzebujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
7: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
13: I po reklamie.

0: prawda, że można przyjemnie się nakręcać z Anną Marią Jopek? Jak najbardziej w SC2. A za moment z newsami wpadnie tu Jakub Konieczkowicz i też powie. Troszeczkę spóźniony, ale jestem.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Już trwa Allegro Smart.

0: wstaje codziennie po 18. Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej. MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane mówią o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. W wyniku największego ataku na ukraińską stolicę zniszczony został m.in. blok mieszkalny. Zniszczenie odnotowano też w 20 innych lokalizacjach. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF z jednej z sanockich podstawówek. Oskarżony jest m.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Ukradł kasę, ale zostawił kwiaty. 53-latka z powiatu oleskiego zgłosiła kradzież oszczędności. Nie przypuszczała, że stoi za nią jej partner.
12: Przed wyjazdem zaplanowaną trasę zostawił ukochanej na stole bukiet kwiatów. Olescy policjanci potwierdzili, że to 50-latek tuż przed wyjazdem ukradł blisko 220 tysięcy złotych.
11: Mówił Marek Kotara z oleskiej policji. Kobieta odzyskała pieniądze, mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.
13: To oni wiedzą, co ma ból głowy, to oni wiedzą, co ma katarek. Dzisiaj, 14 maja, dzień farmaceuty. Czyli jak będziecie w aptece, powiedzcie wszystkiego najlepszego farmaceutom, farmaceutką. Jakub dzisiaj aptekę odwiedza, czy nie?
14: Mogę odwiedzić, mam po drodze, to wpadnę i powiem wszystkiego najlepszego.
13: O, i to jest dobra opcja, tylko nie wydłużaj kolejek. Tych kolejek życzymy, żeby były króciutkie, no i żeby nikt nie pytał. A ten syropek to popijać? No, można popijać, bo to syropek na odporność.
15: Najlepsze polskie hity.
13: Najlepsze również na zdrówko są polskie hity. Zdzisława Sośnicka, Fuka i Piersi, Dawid Podsiadło na Dzień Dobry, 2 po 18, Kowalski, witajcie. Mało miasto.

Ukręcony na rynku w Rzeszowie podczas juwenaliów. Piersi Bałkanica w SC2, impreza juwenaliowa, była również na Politechnice Bydgoskiej. Rektor nawet, czytam, zrobił na śniadanie studentom jajecznicę, sam rektor, i dał im do wyboru albo klasyczną, albo z szynką i szczypiorkiem. Kolejka się ustawiła, rektor zużył ponad 1300 jaj. Ciekawe, czy jaja też będą na egzaminach i obronach prac magisterskich.

numerem stygnie lato. Bohaterowie tegorocznej mazurskiej majówki ze Skąd 2. Kuba i Kuba, ale na Mazurach. Razem z wami, słuchaczami Eski 2, przy ognisku, przywoływali lato, również z gitarą w ręku. Zresztą, co ja będę opowiadał? Przypomnijmy sobie ten klimat tych właśnie letnich wieczorów.

0: SK2.
1: Też już zatęskniłem. Ale zrobimy ognicho. Również za rok szef mi mówił, że będzie powtórka z zabawy, czyli znów pojedziemy z wami. Ciekawe gdzie?
2: Iść, ciągle iść w stronę słońca.
1: Tam na pewno będziemy podążać. Stachurski.

0: Nowość od Kasieńki Sienkiewicz w SC2 i jej muzyczne momenty w odpowiednim momencie. Posłuchajcie, jak biją tutaj te plemienne bębny. I na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce.
1: SK2.
0: A za chwilę bujające klimaty i jamańskie rytmy od Kamila.
2: To promocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bocaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bocaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
11: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
12: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
11: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
12: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
11: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
12: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
11: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
12: Zapraszam.
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy.

0: Polskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: I po reklamie.

0: Legendarny kawałek od Tilaf. Nie. A my właśnie w SC2, że jesteśmy na tak. Tak dla tego czwartkowego wieczoru, który spędzamy razem z wami, z najlepszymi słuchaczami. No i może razem z wami czekamy na tę zamówioną pizzę, albo stoimy w koreczku. Już za chwilę odkorkujemy godzinę 19, bo ta za niecałe 3 minuty i wracamy do tego, co najlepsze, czyli polskich hitów. Maryla Rodowicz między innymi. Zróbcie miejsce dla królowej.
1: Reklama.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
5: Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne.

0: dostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowy.my.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Niezastąpiona grupa Mozarta postanowiła poświęcić swój nowy program muzyce filmowej i najjaśniejszym gwiazdom srebrnego ekranu. Najbardziej rozpoznawalny kwartet w Polsce zaprezentuje jedyny w swoim rodzaju występ zarówno osobom, które świadki naznają od podszewki, jak i tym, dla których nadal kryje on w sobie wiele tajemnic. W programie koncertu Ale Kino pojawią się niskobudżetowe efekty specjalne na miarę hollywoodzkich superprodukcji, opowieść o historii filmu, tańczący Lord Vader i dużo wspaniałej muzyki okraszonej mistrzowskim poczuciem humoru grupy Mozarta. Kabaret wystąpi jutro na scenie teatralnej Gdańskiego Notu, a bilety są dostępne.
10: Gdyby tak podzielić Polskę na pół, to równo po tej linii dzisiaj w nocy będzie padać. Jutro, podobnie jak dzisiaj, tylko do tego może jeszcze zagrzmieć z tych chmur. Mają pływać jak statki na niebie. Te puścimy już w tej godzinie z Demono. Wpadniemy też na prywatny bal i niekoniecznie poleci muzyka techno, ale inne.

Na początek rozkładamy czerwony dywan dla niej. Zaczyna Maryla i razem z nią też odpalamy w życiu repeat w SC2. Kowalski, dzień dobry, wieczór.

13 minut po 19. Wesce 2 rozpędzona Daria Zawiałow, która skasowała poloneza obok kina, bo zobaczyła, ile kosztuje benzyna. Jutro bez zmian. 95, 6,39, 98, 6,98, ale za to diesel będzie tańszy o 7 groszy aż. Obliczyłem, że jakbyśmy tak zatankowali 50 litrów, to zaoszczędzimy 35 groszy. SK2. Jak myślicie, co za to można kupić? 35 groszy. 726, 826, 826, Messenger Radia SK2. Ciekaw jestem, jakie tam macie w głowie pomysły. Co wam tam pływa po myślach? 35 groszy. Można zatankować do pełna, nie wiem, wiadro wody.

0: Liber Natalia Schroeder. W ST2. Teraz to, co na żółtych paskach tutaj informacyjnych portali mi miga przed oczami. Zwolniono dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w Warszawie. Zrobił imprezę techno. No i sporo ludzi przyszło. Pałacu nie zniszczyli, no ale widziałem zdjęcia. No trawnik wygląda, jakby stado owiec się nim zajęło. Tak wszyscy po tym trawniku skakali. I to był pierwszy bal w tym pałacu, po którym najbardziej zmęczony był ogrodnik.
1: SK2.
0: Prywatny bal. Cyrko w SK2.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki...

Natalia Grosiak, Bella i Katia, czyli tegoroczne Babie Lato i Dwa Słońca w SC2. No, zuchwała jeszcze kradzież w Bydgoszczy, czytamy. Z salonu odjechało luksusowe auto, 45-latek wsiadł do Audi i wyjechał z salonu, nie płacąc za auto. Żeby tylko za ten numer nie zamienił salonu na cele.

0: SK2.
1: Coś idealnego do salonu domowego. Kleks i całkiem nowa bajka za chwilę w ST2.
2: Autopromocja.
3: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
3: No i oni.
4: Wajda i Jarząby.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
3: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
16: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: To będzie ostatnia reklama.
17: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
18: I po reklamie.

0: pachnący naturalną świeżością numer, bo to nowość od Maćka Musiałowskiego. Flora w Radiu SK2, a ta bardzo może być różna, przecież jelitowa, bakteryjna, jamy ustnej skóry. No, człowiek to taki maleńki, mały świat, ma swoją florę. Generalnie szkoda tylko, że nie ma tej flory w kieszeni, bo sałata nam w niej nie rośnie.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Mała czy duża? Z oknem czy bez? Nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.

0: Polska.
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
4: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Czy można znaleźć w Polsce meteoryty? Okazuje się, że tak, ale nie jest to łatwe zadanie. Dlatego Hevelianum w Gdańsku zaprasza na warsztaty Kosmos w garści, czyli jak znaleźć meteoryt. Podczas spotkania dowiemy się, jak poszukać meteorytów, jak je rozpoznać oraz zobaczymy wiele okazów znanych meteorytów, w tym meteoryt Drellów. Będą też tradycyjne obserwacje, ale tym razem obserwacje meteorów na niebie za pomocą kamer optycznych oraz radiowo. Warsztaty poprowadzi Mateusz Żmija, założyciel i koordynator projektu SkyTunnel. Wydarzenie odbędzie się jutro o 19 i jest darmowe, ale obowiązują zapisy.
9: Bonifacy 14 maja ma imieniny i imieninuje się również Maciej. Macieju, Macieju, dłoszcz dobrodzieju, każdy Maciej, król Maciej I, Maciuś, więc wakacyjne będą maskotki, nie tylko dla Maciusiów, nowe pomysły gwiazd, idealnie przyprawione też numery i jeszcze więcej tego, co najlepsze w SC2.

Vito Bambino z Alia Veste 2 i ich decyzje. Ciekawe, jaką decyzję podejmie Robert Lewandowski. Media donoszą tutaj z tajnych źródeł, dowiaduje się internetowych, że lada moment Lewy pożegna się z Barceloną. Napisali z

0: dużym prawdopodobieństwem, w nawiasie współpraca, nie zostanie przedłużona. Lewy odejdzie z Barcelony, to co on tam będzie robił? SK2.
1: Chcę zająć się tym, co naprawdę lubię. Produkcja muzyczna.

0: Mister Zub Mój jest ten kawałek podłogi w SC2. Była gęś pipa. Potem Kalibara, nie, Kapibara była tak samo. Stitch też z tego co pamiętam. A teraz będzie pluszowy oscypek. Tak, on ma królować w te wakacje na straganach z pamiątkami w Krupówkach, tutaj czytam. No ciekawe, czy te pluszowe podusie oscypki podbiją serca turystów.
1: SK2.
0: Ale do takich serów, które nie pachną, a może właśnie pachną, to można śmiało się przytulać.
2: Daleko

0: Nowość Veste 2 Roxy Węgiel i White 2115. White brzmi tak po brytyjsku, a wielkie przyjęcie u króla Karola III. Dzisiaj tłumy w ogrodach pałacu Buckingham. 8 tysięcy osób imprezuje w ogrodach pałacu. No, garden party organizuje król III, Karol. Tylko dlatego, żeby ocieplić wizerunek. Żeby ocieplić wizerunek, to na pewno ta impreza musi być gorąca. Rendezvous już za chwilę i kombi Veste 2.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro. Jak ultra okazję do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach, gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Legendarny Stanisław Sojka w Radiu SK2 i też mamy powody do radości, bo legenda się tworzy na naszych oczach. Dzisiaj Szymon Piątkowski został mistrzem Europy w taekwondo. Teraz Iga Świątek walczy o finał turnieju w Rzymie, a wszystkie drogi prowadzą do domu jak do Rzymu. Wracajcie bezpiecznie przy najlepszych polskich hitach z SK2, a jutro pobudka z dwoma bardzo tolerancyjnymi panami, Dawidem Wajdą i Arturem Jarząbkiem. Będzie się działo. Kowalski, spokojnej nocy.
1: Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX.

0: przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Lub maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: To będzie wieczór, który przeniesie Was prosto do słonecznej Italii, gdzie rytmy i melodie porywają serca od pokoleń. Jutro w Gdańsku Serata Italiana, czyli włoskie hity na żywo. Podczas koncertu odkryjemy historię ponadczasowych utworów i niezapomnianych wykonawców, takich jak Drupi, Albano and Romina Power, Umberto Tozzi czy Eros Ramazzotti. To idealna okazja, by przypomnieć sobie klasyki takie jak Baila Morena, Ti Amo czy Sempre Sempre, lub po prostu poznać je na nowo w wyjątkowych aranżacjach. Serata Italiana już jutro w peronie 5 w gdańskiej metropolii. Do 21:00 wstęp jest darmowy.
7: Magazyn lokalny.
8: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Scenariusz tego filmu niestety napisało samo życie. Bez końca to dokument o poszukiwaniach Krzysztofa Dymińskiego. Jego ojciec Daniel od 2 lat przeszukuje głębiny Wisły, rozdarty między obawą przed tragicznym skokiem, a nadzieją, że jego syn wciąż żyje. Jeśli ten film może uratować choć jedną osobę, to dziś wiem, że było warto. Mówi w rozmowie ze mną Michał Marczak, reżyser dokumentu.
9: Michał Marczak, jestem reżyserem filmu Bez końca.
10: Myślisz, że ojciec Krzyśka, czyli Daniel, szukając ciągle syna, tak naprawdę przedłuża jego nieśmiertelność?
9: Oj, ciężkie pytanie. Wiesz co, wydaje mi się, że to nie zależy od niego. To znaczy, wiesz, to jest kwestia, wiesz, można siedzieć i nie robić, ale to też rozwala po prostu emocjonalnie. I ta niewiedza po prostu mi się wydaje, że jest... No ja sobie nie wyobrażałem, jak niewiedza może być... Znaczy wyobrażałem sobie, że jest jakimś czymś potwornie niewyobrażalnie strasznym do przeżycia, ale dopiero jak spędziłem więcej czasu z Danielem i z Agnieszką, no poczułem, i to pewnie tylko pierwiastek tego, co oni czują, jak to jest niszczące, no i no co w tej sytuacji zrobić, no. Jakby, wiesz, ja nie wiem, jak ja bym postąpił w tej sytuacji. Może bym postąpił dokładnie tak jak Daniel. Znaczy nie wiem, czy tak możemy oceniać, bo... Daniel chyba miał jakby okej czas z Krzysiem, jak byli razem. Wiadomo, że zawsze człowiek w sytuacjach myśli, co mógłby zrobić inaczej. Może nie mógłby nic zrobić inaczej, może nie mógłby nic zrobić lepiej. Mi się wydaje, że dla mnie ta tragedia jest taka, że może nawet jakby się coś zrobiło inaczej, to by nie wiadomo, czy to dało inny rezultat. No, oczywiście to jest najgorsze w tych sytuacjach, że człowiek zaczyna o tym myśleć, to też zaczyna człowieka zjadać, ale nie ma prostych odpowiedzi, mi się wydaje, na takie sytuacje.
10: Znaczy, ty byłeś z tą rodziną, przebywałeś z nimi i to wydaje mi się, że każdy przeżywa tę tragedię na swój sposób. Mama ma potrzebę postawić świąteczne rzeczy w jego pokoju, tata chce go szukać, dziadek chce, żeby syn już odpoczął.
9: Wiesz co, no, w pewnych momentach tak jest, ale w innych momentach wszyscy chcą na odwrót, bo ta niewiedza też zjada i też chciałoby się mieć już może odpowiedź i człowiek myśli, że dobra, no to może jednak no to poszukajmy jeszcze, bo może dzięki temu dojdziemy do jakiejś odpowiedzi i wtedy ten koszmar niewiedzy się skończy, więc wydaje mi się, że to, co powiedziałaś,

0: jest taki moment w filmie, który wszyscy tak mówią, ale 10 minut później już to się zmienia, no bo te emocje się co chwilę zmieniają, bo bardzo ciężko jest jakby cokolwiek w tej sytuacji zrobić i jakkolwiek z niej wyjść, więc no, to naprawdę nie ma łatwej odpowiedzi. No myślę, dlatego zrobiliśmy film, który ma godzinę 40, który pokazuje tą sytuację właśnie z wielu, wielu stron, bo to jest mega skomplikowana sytuacja, której nie da się tak prosto wytłumaczyć, streścić i jedyna rzecz, którą mi się wydaje można zrozumieć, można zrobić, to jest po prostu, i to mi się wydaje, mam nadzieję, tym filmem zrobiliśmy, że można się troszkę wczuć i że widz może się postawić w miejscu tych osób i samemu zastanowić się, jak by się ta osoba zachowała w tej sytuacji, albo po prostu poczuć trochę tych emocji. To jest też właśnie siła kina, która pozwala nam to zrobić.
1: A ty trochę nie wcieliłeś się w rolę takiego detektywa, który gdzieś tam podpowiada, zauważa choćby te TikToki, że zwróciłeś uwagę, a przeglądałeś je, Daniel?
0: Wiesz, to była akurat jedna rzecz po prostu, to był przypadek. Ja nie bawiłem się w detektywa, bo nie czułem, że to jest moja rola po prostu. Akurat jakoś na to trafiliśmy, jakiś taki mały research zrobiliśmy. Osoby, które zajmowały się forenzykiem od Daniela też na to trafiły. Nie wiem, czy ktoś to przeoczył, czy ktoś nie to nie zerknął po prostu. Jakoś tak to się wydarzyło, że to, wiesz, ktoś nie myślał, że to jest ważne, ale pytanie, czy to jest ważne, wiesz, to jest jakaś tam...
1: Młodzieżowe rzeczy, które on po prostu oglądał.
0: Która tak, no i to niestety mówi, mi to bardziej mówi o czasach, w których żyjemy i o tym, że dzieciaki po prostu... że większość dzieciaków, bo pokazywaliśmy ten film szkołą w Stanach i dzieciaki od razu złapały TikToki i powiedziały, tak, tak, no my to chyba wychowaliśmy się na tym, nie? To nie jest nic szczególnego, nie?
1: Bombka z XD.
0: Bo po prostu, kurde, jest teraz w popkulturze młodzieżowej po prostu taka beka, nie? Beka samobójstwa, beka ze śmierci. Tak, i to jest takie ha, ha, ha, hi, hi, hi, hi, hi, hi. Ale jak nagle człowiek ma jakieś tam chwilowe załamanie, czy jakieś takie cięższe myśli, no to kurde, może nagle się okazać, że to nie jest beka, nie? Albo że to po prostu jakoś tam gdzieś tam po prostu wpływa na nas, no. Te algorytmy i te platformy przecież, no, na to są zbudowane, tak? Żeby nam wciskać taki content, no. Żeby... Przecież to za chwilę będzie nielegalne, nie? Przecież ludzie będą patrzeć na nasze czasy i będą mówili, no, za jakieś, nie wiem, dwa pokolenia, że w ogóle, no, no, to tak jak kiedyś samochody nie miały, nie wiem, pasów bezpieczeństwa, no, czy kiedyś myślano, że papierosy są zdrowe, no.
1: No właśnie, ja sprawę Krzyśka trochę śledziłam i rodzice bardzo często w wywiadach podkreślali, nie łączmy to z dziewczyną, a tutaj w pierwszej, jednej z pierwszych scen pada to z powodu nieszczęśliwej miłości. To jak to było?
0: Też, wiesz, muszę to skorygować, nie pada tak. To jest bardziej skomplikowana, długa rozmowa, gdzie bohaterzy się zastanawiają, co mogą zrobić i wymieniają wiele, co mogło się wydarzyć i mówią, że tak naprawdę nie wiadomo, że jedyna rzecz, którą wiadomo, to, że gdzieś tam było jakieś złamane serce, ale może, cytując bohatera, coś jeszcze się nałożyło. Nikt nie wie tak naprawdę, nie można tutaj nikogo obwiniać. Mi się wydaje, że właśnie to jest tragedia tej sytuacji, że nie ma prostej odpowiedzi. Nie wiadomo właśnie. Czasami tak się dzieje i, no i to jest niestety właśnie, może być multum czynników, nie wiadomo.
1: Bohaterem filmu jest tata, ale pojawia się też choćby przyjaciel Krzyśka. Próbowałeś dotrzeć też do tych ludzi z jego otoczenia?
0: Trochę tak, ale jednak bohaterem jest Daniel tego filmu. Chcieliśmy tak troszeczkę mieć kontekstu. Właśnie był jeden przyjaciel, który zgodził się kręcić, więc on też nam troszkę pomógł jakby zarysować takiego wstępu, co się wydarzyło. Ale jakoś tak bardzo szeroko nie próbowaliśmy, bo nie chcieliśmy robić jakby takiego właśnie reportażu, kto co myśli, kto co czuje, bo...
1: Gadające głowy.
0: I wiesz, tyle osób, tyle będzie opinii pewnie, nie? Każdy ma jakąś swoją opinię, swoją teorię na ten temat. Już tego i tak widzimy tyle w tym internecie i w ogóle. Więc ja chciałem się skoncentrować na takim meritum po prostu, na tym, jak ta rodzina sobie daje z tym radę. Zrobić coś takiego, co jest... wychodzi poza faktografię, czy przypuszczenia, czy w ogóle... Ten film nie próbuje odpowiedzieć na żadną zagadkę. Ten film próbuje emocjonalnie po prostu zadziałać na widzów i mi się wydaje, że ściągającą po prostu pełną napięcia opowieścią, znaczy z tego, co słyszę, nie? I że jakoś tak
1: jest.
0: Wiesz, czuję, że działa. No nie wiem, kurde, mogę przekazać takiego, no że był jeden jakiś taki młody chłopak, mi się nagrał po prostu głosówką, nie? Który zobaczył pokaz i powiedział, wiesz, chciałem ci tylko powiedzieć, że widziałem twój film i nie powiedziałem tego nikomu, ale miałem bardzo takie

0: ciężkie, ciemne myśli, miałem nawet takie próby jakieś niefajne w życiu. Czy myślałem o próbie zrobienia sobie czegoś, ale po zobaczeniu twojego filmu wiem, i ta osoba mówiła to w płaczu, że wiem, że nigdy, kurczę, nigdy po prostu nic sobie nie zrobię, nie? Że po to robimy filmy, no żeby tak naprawdę emocjonalnie wzruszyć, nie faktami, tylko po prostu, żeby z kimś przeżyć jakąś przygodę, coś poczuć i coś zrozumieć, tak jakby, nie wiem, przeżyć się w lustrze w tym filmie trochę. I no, z tego co widzę, jak słyszę reakcje ludzi, to że jakoś tak on działa chyba w ten sposób. No mam nadzieję, że też jakoś tak, mam nadzieję, że też na młodych ludzi tak jakoś zadziała, więc tylko chciałem, żeby jak najwięcej młodych ludzi zobaczyło ten film.
1: To najlepsza nagroda dla ciebie, to te filmowe, czy właśnie takie głosówki i spokój dla rodziny państwa Dymińskich?
0: Wiadomo, że te ludzkie rzeczy, nie? Mam... A nagrody są drugorzędne. One tylko... Jeżeli one pomogą, że inni ludzie na przykład dzięki temu pójdą na film, no to dlatego fajnie jest mieć te nagrody, bo może one pokazują, że na ten film warto pójść, ale to dla mnie zawsze jest drugorzędne, no. Robię to sam, chodzę do kina, bo szukam tam emocji, bo chcę się utożsamić z bohaterami, bo chcę coś przeżyć, chcę się wzruszyć, chcę popłakać, chcę się pośmiać. Mam nadzieję, że robię takie kino, które też pozwala to innym przeżyć i po prostu chciałem, żeby jak najwięcej ludzi to przeżyło. Tyle.
2: Panie Tusk, bój się pan, mówił podczas spotkania z dziennikarzami przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Zdaniem związkowców narzucona krajom członkowskim europejska polityka klimatyczna pogłębia bezrobocie w Polsce. By podkreślić dramatyczną sytuację na rynku pracy, związkowcy zapowiadają na 20 maja protest.
3: Dramatyczna sytuacja na rynku pracy, widzimy ją już od roku czasu. Kolejne zwolnienia grupowe, tak faktycznie fizyczne likwidacje zakładów pracy. Bezrobocie przekracza 6% w niektórych regionach czy województwach, to już jest kilkanaście procent. Solidarność biernie się tym problemom przyglądać nie może. Tym bardziej, jeżeli chcieliśmy i chcemy rozmawiać z rządem na te tematy, to dialog społeczny został zamknięty przez pana premiera. Te drzwi zostały dla nas zamknięte. Rada Dialogu Społecznego jest tak jak kiedyś Komisja Trójstronna, tylko fasadowa. W poniedziałek mieliśmy posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Od jakiegoś czasu obiecał, że na to spotkanie przyjdzie pan premier Donald Tusk. Oczywiście był zajęty, bo w Gdańsku przyjmował pana prezydenta Emmanuela Macrona. Ale po raz kolejny przedstawiciele rządu, których w Radzie Dialogu Społecznego jest 13 ministrów konstytucyjnych, była tylko pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, czyli lekceważenie strony społecznej. Pani minister edukacji nie była na ani jednym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, czyli już ponad 2 lata deprecjonuje Radę Dialogu Społecznego. Ale wracając, szanowni państwo, do meritum. Solidarność dłużej czekać nie może i nie chce. Stąd w grudniu ubiegłego roku Związek Zawodowy Solidarność przekształcił się jako Komisja Krajowa w Komitet Protestacyjny. Rozpoczęliśmy wielką akcję informacyjną w całym kraju. Oprócz tego były protesty w poszczególnych regionach, gdzie sygnalizowaliśmy, że przygotowujemy się do dużej akcji protestacyjnej. 28 lutego tu w sali BHP odbyło się takie spotkanie Platformy Oburzonych BIS. Przypomnę państwu, że w 2013 roku wspólnie z Pawłem Kukizem zorganizowaliśmy tutaj w sali BHP spotkanie, w którym brało udział kilkaset fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych, żeby każdy mógł wyartykułować swoje niezadowolenie, jeżeli chodzi o sytuację w naszym kraju. I 28 lutego powtórzyliśmy to tutaj w sali BHP. Mieliśmy wiele osób, kilkadziesiąt związków zawodowych, stowarzyszeń, fundacji. I jeden punkt wybijał się ponad przeciętność, to walka z tak zwanym Zielonym Ładem. Dzisiaj ta sytuacja, która nas dotyczy, mówię o zwolnieniach grupowych w zakładach pracy i faktycznie fizyczną likwidacji firm. Korporacje przenoszą swoje biznesy poza państwa Unii Europejskiej, spowodowane jest właśnie polityką klimatyczną Unii Europejskiej, tak zwanym drapieżnym Zielonym Ładem. Tu w tej sali BHP 13 lutego 2025 roku wspólnie z kandydatem na prezydenta Karolem Nawrockim Solidarność podpisała umowę programową. W tej umowie programowej w punkcie 5 wyartykułowaliśmy, że będziemy wspólnie dążyć do tego, aby pan prezydent wystąpił z wnioskiem do Senatu o przeprowadzenie referendum wśród Polaków, którzy powinni odpowiedzieć na pytanie, czy chcą ETS-u, czy ETS-u drugiego, czy chcą tego drapieżnego ładu, który

0: Niszczy nasze miejsca pracy, niszczy naszą gospodarkę. Nasza gospodarka staje się mniej konkurencyjna wobec gospodarek innych państw, szczególnie tych spoza Unii Europejskiej. Dlatego z informacji, które posiadam, Kancelaria Pana Prezydenta przygotowuje się do złożenia wniosku w Senacie o rozpisanie przez Pana Prezydenta referendum w sprawie Zielonego Ładu. Solidarność nie czeka, dlatego zapraszamy wszystkich 20 maja w środę do Warszawy. W samo południe spotykamy się na Placu Zamkowym, aby wesprzeć wniosek Pana Prezydenta w sprawie rozpisania referendum i jasny dać sygnał senatorom, że innego wyjścia nie mają, jak wyrazić zgodę Panu Prezydentowi na to referendum. To jest dla nas bardzo ważne. Oprócz tego będziemy szli, to co mówiłem wcześniej, z postulatami tak dla dialogu społecznego. Chcemy rozmów, chcemy prowadzenia dialogu społecznego, nie likwidowania miejsc pracy, nie zwijania polskiej gospodarki. Układy zbiorowe pracy, o których będziemy dzisiaj także mówić podczas Kongresu Pracy, to jest dla nas bardzo ważne i tymi tematami będziemy się zajmować. Zapraszam w imieniu Solidarności wszystkie związki zawodowe, wszystkie stowarzyszenia, wszystkich tych, którzy dzisiaj czują się pokrzywdzeni przez obecny rząd, aby 20 stawili się o godzinie 12 na Placu Zamkowym pod sztandarami Solidarności, nie tylko Solidarności jako związku zawodowego, ale przede wszystkim tej Solidarności międzyludzkiej, żebyśmy przeszli, pokazali panu Tuskowi, że jak wyjrzy przez okno, to nie powie jak do rolników: o, Żadziuśko, ich, tylko po prostu: panie Tusk, już się pan bój. Codziennie się coś dzieje. Nasze organizacje branżowe, czyli w tym przypadku Sekretariat Ochrony Zdrowia, trzyma rękę na pulsie. Jeżeli cokolwiek będzie potrzeba, jakiejkolwiek pomocy pani przewodniczącej Ochman, to my jesteśmy jako struktura krajowa do dyspozycji. Ale to, co mówiłem przed chwilą, codziennie coś się dzieje. Dzisiaj protest w Krakowie przedsiębiorców, sprawa dotycząca ochrony zdrowia, dlatego tak będziemy sobie codziennie protestować. Tu chodzi o to, żeby się spotkać w jednym dniu, spisać te wszystkie postulaty, stąd to spotkanie 28 lutego tutaj w sali BHP, wesprzeć pana prezydenta, ale także wyartykułować głośno przed Sejmem to, co nas boli. Dlatego 20 maja zapraszamy wszystkich, łącznie z tymi, którzy dzisiaj mówią, że sytuacja w służbie zdrowia jest dramatyczna. Mówię tutaj o dyrektorach szpitali wojewódzkich czy powiatowych i wszystkich tych, którzy uważają, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dramatycznie złym kierunku.
1: Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Nie potrzebują wzroku, by zrobić idealny make-up. Przekonała się o tym Aneta Iwaszko, kosmetolog, która kilka lat temu w Gdańsku na swoje warsztaty makijażowe zaprosiła niewidome kobiety. Panie przez rok uczyły się, jak dobierać kosmetyki. Finalnie każda z nich wyszła z moich zajęć z podniesioną głową, mówi Iwaszko. Osoby niewidome, one mogą robić sobie make-up i ty to udowadniasz.
3: Oczywiście. Właśnie dlatego jest to coś takiego, co uważam, że każdy powinien gdzieś tam o tym usłyszeć, bo ci ludzie są, jest ich bardzo dużo, tylko o tym się po prostu nie mówi, nie? Pomysł urodził się w sumie tak bardzo impulsywnie, że tak mogę powiedzieć, że będziemy się zajmować szkoleniami z wizażu i stylizacji z osobami niewidomymi, słabowidzącymi, w różnym wieku, tak? Jakby wiek nie grał tutaj roli. Były kobiety, uczestniczyły na tych warsztatach od 18, od 20 roku życia, nawet do około 60 roku życia.
2: No właśnie, jak to wyglądało, jak narodził się ten pomysł, tak krok po kroku opowiedz.
3: Wiesz co, pomysł narodził się tak bardzo jakby z takiej prywatnej strony, więc jakby długo by rozmawiać na ten temat, ale chodzi o to, że w pewnym momencie stwierdziłam, że gdzieś tam usłyszałam, gdzieś tam z boku, że taka opcja istnieje, że są dofinansowania, które mogą taki pomóc projekt realizować jakby w kręgu osób właśnie niewidomych i słabowidzących, bo gdzieś tam ci ludzie też mają swoje zrzeszenia, że są takie dofinansowania gdzieś tam z Unii, z różnych takich źródeł, że takie projekty można realizować i gdzieś tam siedząc w domu stwierdziłam, że tak, że to może być fajne, że faktycznie tych ludzi jest dużo, że o tym właśnie się nie mówi, że ja prowadząc szkolenia już od lat z osobami widzącymi, prowadziłam zajęcia w szkole wizażów, w szkole stylizacji, a nigdy nie miałam doświadczenia wcześniej z takimi osobami, nie? I stwierdziłam, że szkolenia z osobami widzącymi to tak naprawdę nie jest nic takiego nadzwyczajnego, a tutaj może można naprawdę zrobić coś fajnego, nie? I podjęłam się tego. Warsztaty ruszyły w Gdańsku. Miałam dużą grupę pań i powiem Ci, że na pewno to daje większą satysfakcję niż praca z osobami, które widzą, nie? Ogromna radość, ogromna satysfakcja i na pewno jest to do zrobienia.

0: A to jest niesamowite. Osoba, która nigdy nie widziała siebie w pełni, nagle musi zrobić sobie piękny make-up. Jak to się robi?
1: Tak, powiem Ci, że na pewno praca jest zupełnie inna. Dla mnie to też to była nowość, no bo tak jak mówię, zawsze pracowałam w szkole i jako szkoleniowiec z osobami widzącymi, tak samo jak ja, więc kontakt dla mnie z osobą niewidomą, jako już sam kontakt był czymś takim, był czymś nowym, tak? Czy jakimś takim było dla mnie takim niewiadomym i tak naprawdę trochę takim wyzwaniem, nie? Ale z racji tego, że gdzieś tam jestem osobą gdzieś tam bardzo ambitną, to stwierdziłam, że podniesienie takiej poprzeczki dość wysoko na pewno wpłynie korzystnie gdzieś tam na mój gdzieś tam jakiś taki rozwój. Plus jest to na pewno duża pomoc dla osób bardziej potrzebujących, nie? Jest to możliwe. Ci ludzie, ci powiem, mają bardzo wyostrzone inne zmysły i bodźce. Co dla nas się wydaje dziwne, później faktycznie w pracy z takimi osobami możesz zauważyć, że tak jest i są to bardzo utalentowani ludzie, nie? Wiesz co, to ogólnie te zajęcia dotyczyły i wizażu, i stylizacji, nie? Więc na takich zajęciach omawiałyśmy figurę każdej z uczestniczek, bo tak naprawdę często same nie wiedziały, jaką mają figurę, tak? Czy jakie mają gdzieś tam, nie wiem, wady, zalety, co można pokazać, czego nie możemy pokazać, co gdzieś tam ukryć za pomocą dodatków, za pomocą odzieży po prostu, za pomocą, nie wiem, biżuterii. To wszystko omawiałyśmy, nie? Więc każdą uczestniczkę po kolei omawiałyśmy, jeżeli chodzi właśnie o figurę, potem pory roku, czyli urodę, jaką mają, czy jest to wiosna, lato, jesień, zima. Dopasowywałyśmy tak zwaną analizę kolorystyczną za pomocą chust, jakie kolory pasują do danej urody, czy bardziej ciepłe, czy bardziej zimne. Później dopasowywałyśmy fryzury do kształtów twarzy, co też jest dla niektórych tak naprawdę banalne, a dla niektórych naprawdę odgrywało to ważną rolę i po prostu nie wiedziały, jak to zmienić, bo nie miały takiej wiedzy, nawet nie wiedziały, że jest coś takiego jak kształty twarzy, że czegoś takiego posiadamy i nie wiedziały, jak rozróżnić, jaką mają i za pomocą dotyków, więc to jest fajne, że my na przykład oceniając siebie widzimy w lustrze, tak? Możemy się kogoś zapytać, jaki mamy kształt twarzy, a osoby gdzieś tam niewidome muszą dotykać organoleptycznie po prostu, nie? Że za pomocą dłoni dotykały, wyczuwały swoje kości i razem gdzieś tam za pomocą pracy, wywiadu chciałam, żeby same nauczyły się oceniać swój kształt gdzieś tam buzi, nie? Później dobierałyśmy kształt okularów, co też jest istotne, bo te panie często noszą okulary, więc okulary też odgrywają ważną rolę, bo jest to taka biżuteria, trochę wizytówka nawet kobiety, jeżeli nosi okulary, więc dopasowałyśmy okulary, kolczyki, no wszystko. No i później dochodziło do wizażu, czyli makijaż, palety koloru też dopasowywałam im sama, jakie powinny stosować, czy bardziej beże, czy bardziej iść w grafity, czy ciepłe odcienie, czy zimne, więc jakby palety kolorów też ustalałam indywidualnie. Później też była takie fajne zajęcia, że chodziłyśmy do galerii na zakupy, więc pomagałam też im na zakupach dobrać sobie właśnie kosmetyki, jak się zachowywać w takich sklepach, drogeriach, na przykład z kosmetykami, bądź z odzieżą, o co pytać, czego szukać. Konkretnie wiedziały jakby, nie wiem, że pani miała nazwane, że dobrze by jej było, nie wiem, w dłuższej marynarce dwurzędowej, no to wtedy idąc do sklepu wiedziała konkretnie, czego szuka. To też gdzieś tam na pewno myślę, że im bardzo pomogło w życiu, nie?
0: Ale też zbudowało pewność siebie, bo taka pani, która na przykład nigdy się nie malowała, bo nie wiedziała jak.
1: Na pewno. Powiem Ci, że takie warsztaty, na przykład grupa tutaj w Gdańsku zmieniała się co roku, więc jakby miałam z tymi osobami bardzo fajny kontakt, bo tak naprawdę przez rok czasu widziałyśmy się co 2 tygodnie równo, były takie zajęcia i powiem Ci, że ogromną różnicę widziałam w zachowaniu, tak? Te panie potem się nie bały gdzieś tam wychodzić, nie bały się iść do takich galerii, zadawać pytania w sklepach, wiedziały już co ubierać, wiedziały jaki kolor na przykład sukienek sobie ubierać, to też jest bardzo fajne. Co mi potem pokazało, na przykład, nie wiem, powiedzmy panie miały wesele swoich dzieci, gdzie zawsze mówiły, że gdzieś były skrępowane takim wydarzeniem, a później wysyłały mi na przykład zdjęcia z tego wesela i żebym im napisała, czy jestem dumna, czy się fajnie ubrały, że dopasowały sobie kolor, tak samo jak im powiedziałam na warsztatach, więc na pewno. I ci powiem, że jest to bardzo satysfakcjonujące i myślę, że po prostu nie ma już rzeczy niemożliwych i grupy ludzi, z którymi nie można przeprowadzić różnego typu warsztatów. To wszystko zależy od chęci i od jakiejś tam logistyki takich szkoleń, nie?
0: Jak osoba niewidoma robi sobie make-up?
1: Wszystko za pomocą dłoni, nie? Więc raczej nie używam

0: normalnie w makijażu. Czasami bazowałam na gąbeczkach, jak były panie gdzieś tam bardziej manualnie doświadczone, czy mniej się bały, no to ewentualnie dobierałyśmy na przykład gąbeczki do nakładania podkładu, ale tak raczej się opierałyśmy tylko i wyłącznie na palcach, nie? Więc cienie to wszystko było nakładane palcami. Jeżeli tuszowałyśmy rzęsy, to zazwyczaj jedną ręką panie dotykały, wyczuwały, gdzie są te rzęsy i drugą nakładały sobie ten tusz. Tak samo jak robiłyśmy podstawowe pielęgnacyjne zabiegi na twarz, nie? Typu, nie wiem, nakładanie maski, peelingów, kremów, to też panie wszystko robiły manualnie i wszystkiego się nauczyły, więc jakby to wymaga na pewno więcej pracy niż praca z dziewczynami, które widzą. Tu dla mnie było to na pewno nowe doświadczenie, myślę, że dla tych pań też było nowe doświadczenie, ale myślę, że wszystkie wyciągnęłyśmy z tego pozytywne wnioski i mam nadzieję, że wszystkie te panie miło wspominają warsztaty i niosą ze sobą tą wiedzę do dnia dzisiejszego.
1: No właśnie, przed rozmową powiedziałaś mi, że jedna z pań potrafiła nawet zrobić sobie kreski eyelinerem.
0: Tak. To też było właśnie bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Właśnie pani bardzo jej zależało na tym, żeby podmalować sobie kreską eyelinerem właśnie na górnej powiece. No i stwierdziłam, że no spróbujemy, nie? Że trzeba spróbować. Nie wolno mówić, że czegoś się nie da, jak jeszcze nikt tego nie spróbował. Więc tak, kilka pań było na tyle odważnych, że manualnie właśnie tak samo, jak mówiłam wcześniej, wyczuwało palcem, gdzie jest ta górna powieka, gdzie jest ta granica pomiędzy linią górnych rzęs, a zakończeniem jakby tej górnej powieki. I malowały tym eyelinerem. Wiadomo, że ten eyeliner musiał być dopasowany jakby przeze mnie i potem gdzieś tam był na kartce napisany, jakiego konkretnie mają szukać, czy to musi być eyeliner w pędzelku, żeby łatwiej niż na przykład w kredce, bo wiadomo, że gorzej w kredce się rozsmarowuje niż takim pędzelkiem. Potem pamiętały, że na przykład nie mogą otwierać oczu przez jakieś 10 sekund, żeby eyeliner wysechł, tak? No bo jeżeli ja sobie rozmarzę kreskę, to wstanę i tą kreskę dotrę. A tu jeżeli pani jej nie widzi, no to na wszelki wypadek mówiłam, żeby nawet pół minuty nie otwierały tych oczu, żeby się po prostu nic nie rozmazało. Ale się da. No, tak jak mówiłam, właśnie kończyłam też pedagogikę, żeby wykładać potem na uczelniach i właśnie pracę dyplomową pisałam z tych warsztatów i ci powiem, że naprawdę wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Więc chciałabym, żeby to gdzieś poszło dalej, bo ci ludzie po prostu są, nie? Oni są gdzieś schowani w domach i oni się nie udzielają jakoś tak głośno, o nich nie słychać na co dzień, ale jak siedzisz w tym środowisku, to tych ludzi jest naprawdę wiele, nie? I są też dziewczyny, które są w naszym wieku, po prostu po wypadkach straciły wzrok i bardzo ubolewają nad tym, że są przez to zamknięte w domu, bo nawet nie wiedzą, jak o siebie zadbać po prostu i gdzie z tym iść, nie? Właśnie tak się cały czas zastanawiam na tym, gdzie to ruszyć, jak to ruszyć, ale żeby jeszcze to ruszyć, bo tych ludzi cały czas właśnie, tak jak mówię, nie? Ich cały czas, oni cały czas są, ta ilość tych ludzi jest duża i myślę, że duże zainteresowanie jeszcze by było takimi warsztatami. Tutaj w Trójmieście się skończyły, tych warsztatów już nie ma, podejrzewam chyba z około 3-4 lat. Teraz raz na rok, raz na pół czasami jeżdżę do Bydgoszczy, nie? I tam prowadzę takie szkolenie z taką mniejszą grupką osób, które się zgłaszają bezpośrednio do takich biur dla niewidomych. I właśnie uczestniczę, pomagam dziewczynom właśnie w Bydgoszczy to realizować, nie? Ale w Trójmieście z tego co wiem, to już tego nie ma.
1: No właśnie, to była ogromna wartość dodana dla tych pań, które przychodziły, ale też ogromna wartość dla ciebie, bo zmieniłaś zupełnie perspektywę.
0: No, ogromnie. Powiem ci, że po takich warsztatach właśnie, tak jak ci mówię, żadne szkolenie, żadny kurs, żadne wykłady nie stresują mnie w jakikolwiek sposób, czy nie jestem, nie wiem, zestresowana, że nie podołam, że będzie jakaś grupa docelowa, do której nie trafię. No nie ma już takiej możliwości. Jeżeli z makijażem trafiasz do osób niewidomych, no to myślę, że już trafisz do każdej grupy i nie ma się czym stresować, nie? Także, wiesz, tych niepełnosprawności jest dużo więcej, nie? To nie jest tak, że są tylko niewidomi. Tego jest dużo, dużo więcej. I myślę, że tutaj byłby fajny taki krok, żeby wyjść z inicjatywą do takich ludzi, nie? Bo ci ludzie nie mają tyle odwagi, co my, nie? A tak naprawdę, co ci daje większą pewność siebie niż to, że czujesz się dobrze we własnym ciele? Nic innego. Że chodziłam gdzieś tam po sklepach, galeriach z ciuchami na przykład, że chciałam zobaczyć, jak te panie się zachowują idąc do sklepu, jak się zachowują też ekspedienci i w ogóle. I powiem ci, że to też było dla mnie takie bardzo smutne doświadczenie, bo raz wyszłam z panią i powiedziałam, żeby ruszyła sama, tak? Żeby poszukała czegoś, że może ekspedientka do niej podejdzie i zapyta się, w czym może pomóc, bo jeżeli ja wchodzę do sklepu, to bardzo szybko się ktoś pojawia z boku i się pyta, w czym może mi pomóc, nie? A tutaj wyszła pani i powiem ci szczerze, że nikt do niej nie podchodził, nie? I w końcu tylko usłyszałam, że jedna z dziewczyn

0: drugiej mówi, że ty idź, bo ta pani jest chyba niewidoma. Nie? I jedna drugiej się po prostu wystraszyła. Ja jakby nie mam pretensji do tych dziewczyn, absolutnie, wiesz, to są młode dziewczyny, które są w trakcie studiów, są świeżo po studiach, szukają jakiejkolwiek pracy, żeby dorobić i każda niepełnosprawność powoduje u nas, u ludzi troszkę zdrowszych, że tak powiem, taki paraliż, nie? To jest cały czas taki temat tabu. I niestety nikt do tej pani nie podszedł, nie? I to było dla mnie takie przykre i jeszcze bardziej sobie wtedy uświadomiłam, że to jest duży problem. Duży problem. Duży problem, z którym naprawdę trzeba walczyć. Uważam, że nawet takie sklepy z odzieżami też mogłyby mieć szkolenia właśnie jak rozmawiać z taką osobą niewidomą na przykład, czy jaką inną niepełnosprawnością, tak? Że tego się nie wolno bać, bo ci ludzie są tak pozytywni, że powiem ci, że ja po takich warsztatach stwierdzam, że ci ludzie są bardziej pozytywni niż my, którzy tak naprawdę wszystko widzimy, słyszymy, dotykamy, jemy i ze wszystkim jesteśmy w stanie sobie poradzić na co dzień. Tacy ludzie są bardzo sympatyczni, bardzo serdeczni i nie ma co gdzieś tam skreślać tej drugiej osoby, tylko trzeba iść naprzeciw i takim ludziom po prostu pomagać, nie? Nie, nie, właśnie nie. I wiesz co, to jest taki czuły punkt, że właśnie, że często takie osoby, jak gdzieś tam starałam się im podać, nie? No bo widziałam, że gdzieś tam szukają czegoś na stole, gdzieś tam macają tymi swoimi łapkami i powiem ci, że gdzieś tam starałam się po cichu nawet dosunąć jakąś paletkę, żeby jednak miało bliżej, to tak mają te panie wyostrzony słuch, że nawet czasami się wyprostowały i tylko mówiły: Anetka, zabierz te ręce, nie? Więc jakby one nie chcą pomocy takiej, że coś jest im łatwiej. Nie, oni są naprawdę mega zdeterminowani, bardzo samodzielni, tylko trzeba gdzieś tam się otwierać też na jakieś nowe pomysły w życiu, nie?
1: Po takich warsztatach rocznych, jak pani wychodziła z wyprostowaną piersią, byłaś dumna z siebie?

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Nasze morze jest jednym z pięciu najbardziej zanieczyszczonych na świecie. Co my jako mieszkańcy Pomorza możemy zrobić, by poprawić sytuację Bałtyku? Jaki wpływ na kondycję naszego morza mają deweloperzy i turyści? O tym porozmawiałam z Tomaszem Kijewskim z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Posłuchajcie.
2: Dzień dobry, Tomasz Kijewski, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
1: Gdybyśmy mieli ocenić kondycję Bałtyku, jaka ona jest?
2: Nie jest dobra. Niestety Bałtyk jest bardzo małym, bardzo płytkim morzem i wszelkie zmiany, które się dzieją w Światowym Oceanie, w tym Bałtyku, jakby się ogniskowały z dużo, dużo większą siłą.
1: Co my jako mieszkańcy właśnie Bałtyku, tutaj okolic, możemy zrobić, żeby poprawić tę sytuację?
2: Presje na Morze Bałtyckie są bardzo różnorodne. Trudno powiedzieć, co szeregowy człowiek może zrobić, żeby duże morze odczuło to jego działanie. Natomiast dbałość o pozostawianie się, o śmieci przede wszystkim, o to, żeby nie zaśmiecać plaż i środowiska, jest takim chyba najbardziej podstawowym naszym działaniem. Doskonale też byłoby mieć na uwadze działalność organizacji, które wspierają ratowanie bałtyckiej przyrody, bo jeżeli im pomożemy, to będziemy po prostu napędzać ich, będziemy dmuchać im w żagle w taki sposób, żeby temu Bałtykowi było lepiej. Generalnie największym zagrożeniem dla Bałtyku jest spływ substancji nawozowych, czyli przenawożenie Bałtyku, które prowadzi do zakwitów i znaczącego ograniczenia bioróżnorodności w tym morzu. Więc jeżeli będziemy wytwarzać presję w kierunku uwolnienia rzek, tak żeby ta woda spływająca z lądów do Bałtyku oczyszczała się po drodze, zamiast wnosić fosfor i azot do tego morza, to będzie chyba najlepsze działanie.
1: Ale można powiedzieć, że największym zagrożeniem dla Bałtyku jest po prostu człowiek?
2: No niestety człowiek jest największym zagrożeniem dla przyrody na całym świecie, a dla Bałtyku tak, jak najbardziej.
1: Te takie małe kroki, które my możemy wykonywać jako mieszkańcy, to co pan powiedział na początku, czyli choćby zabieranie tych śmieci z plaży.
2: Zabieranie śmieci plaży, wywieranie też presji takiej, żeby jak najbardziej rozwijać ten ruch turystyczny, bo to w jaki sposób skonstruowane są, nie wstydźmy się tego słowa, skonstruowane są plaże w Trójmieście, zupełnie odbiega od naturalności takiego środowiska, bo jeżeli plaża jest poddana refulacji, ta bioróżnorodność

jak najbardziej rozwijać ten ruch turystyczny, bo to w jaki sposób skonstruowane są, nie wstydźmy się tego słowa, skonstruowane są plaże w Trójmieście, zupełnie odbiega od naturalności takiego środowiska, bo jeżeli plaża jest poddana refulacji, ta bioróżnorodność wokół

0: drastycznie.
1: A to nie jest tak, że trochę człowiek za bardzo chce wpływać na naturę?
0: No niestety tak. Z jednej strony korzystamy z jej dobrodziejstw, a z drugiej strony chcąc na przykład uprawiać sporty wodne, musimy wykaszać trzcinowiska, żeby zrobić plaże dostępne dla tych sportowców i miłośników przyrody bądź co bądź. Więc tutaj w tych konfliktach musimy się w jakiś sposób odnaleźć i pozostawić trochę swobody tej naturze.
1: No choćby kwestia klifu w Orłowie. On też potrzebuje tego, żeby mógł żyć, a nie żeby skarenka gdzieś blokowała jego rozwój.
0: No właśnie, jeżeli zabezpieczymy klif przed jego niszczeniem, naturalnym niszczeniem przez fale morskie, stracimy klifowy charakter tego wybrzeża, bo to wybrzeże się będzie wtedy wypłaszczało i przestanie mieć ten piękny, malowniczy obraz.
1: Na podstawie badań, które wykonujecie, ta sytuacja pogarsza się z roku na rok?
0: Na szczęście nie. I tutaj dużo optymizmu powiało, bo w ostatnich latach zauważyliśmy, że Zatoka Pucka, która w ciągu ostatnich kilkudziesięcioleci była praktycznie pustynią, zaczyna się odradzać. Wróciły tam łąki traw morskich, zaczynamy obserwować morszczyn, który był kompletnie wymarły na polskim wybrzeżu, więc sama instalacja oczyszczalni ścieków, która się przydarzyła w ciągu ostatnich 20 lat, zdecydowanie poprawiła tę sytuację.
1: To, co żyje w Bałtyku. Jaki mamy my wpływ na to?
0: Dość duży mamy wpływ chociażby przez gospodarkę rybacką, bo jeżeli eksploatujemy zasoby rybne w nadmierny sposób, w sposób niezrównoważony, to zaburzamy równowagi w ekosystemie. A jeżeli równowaga w ekosystemie zostaje zaburzona, to on zostaje przemodelowany od podstaw, całkowicie.
1: Czyli przeławianie,
0: szczególnie te duże statki, które trałują i wybierają wszystko z tego morza, to jest dosyć poważny problem.
1: No właśnie, czasami pojawiają się takie bardzo spektakularne nagłówki. Niedługo zabraknie jakiejś tam ryby w Bałtyku.
0: Niestety tak. Na szczęście są organizacje, które nadzorują tę działalność i określają kwoty połowowe. No niemniej jednak pod naciskiem lobby, pod naciskiem biznesu tak naprawdę, wciąż nie jest to zrównoważone.
1: No ale tutaj dochodzi do wielu konfliktów właśnie na linii choćby osoby, które pracują w rybołówstwie.
0: No niestety tak, trudno zaprzeczyć ich potrzebom, ale musimy też mieć na uwadze to, że nie tylko samo rybołówstwo jest tą presją dla środowiska morskiego, ponieważ fakt, że Bałtyk się nagrzewa dwukrotnie szybciej niż przeciętnie ocean, sprawia, że jest to dodatkowe zaburzenie dla tego morza. Więc jeżeli dokładamy związki azotowe, fosfor, jeżeli dokładamy jeszcze przełowienie, to ten ekosystem nie ma szans się utrzymać w takiej formie, do jakiej przywykliśmy. I tak naprawdę, kiedy podobnie jak skończył się dorsz, bo dorsza już nie można łowić na Bałtyku od kilku lat, może się to zdarzyć z innymi gatunkami. Jeżeli nie będziemy o to dbali, to ci rybacy tak czy owak stracą swoją pracę.
1: Mnie najbardziej przeraża ten wątek wakacji, kiedy na przykład instalowane są te kosze w marinach i w ciągu jednego dnia jest on cały zapełniony butelkami, puszkami.
0: No niestety ludzie kompletnie o to nie dbają. Trudno mi zrozumieć, co powoduje człowiekiem, który beztrosko wyrzuca śmieć do środowiska, czy przez burtę, czy w jakikolwiek inny sposób. Staramy się i my tutaj w instytucie i wszyscy aktywiści w jakiś sposób uwrażliwić ludzi na to, że jednak wyrzucanie śmieci do środowiska to jest bardzo słaby obyczaj.
1: To jest temat, który się powtarza, pogarsza, poprawia?
0: I tu znowu troszeczkę optymizmu, bo okazuje się, że w ciągu ostatnich 30 lat zanieczyszczenie śmieciami, szczególnie plastikowymi, Morza Bałtyckiego nie wzrosło. W przeciwieństwie do całej reszty świata tutaj nie jest tak tragicznie. Oczywiście cały czas mogłoby i powinno być lepiej. Chyba tylko edukować, no bo ludzie, którzy mają to w głowie i dbają o to, żeby śmieci nie trafiały tam, gdzie nie powinny, będą to robić. A ci, którzy nie mają takiego nawyku, no cóż, może trzeba im to wytłumaczyć. Może niekoniecznie przymuszać nawet, czy karać, ale powiedzieć, jakie to jest ważne.
1: A kwestia na przykład właśnie wraków, albo kwestia pozostałości, wiadomo, po II wojnie światowej, na dnie Bałtyku. Jak dużym jest to problemem?
0: Wrak sam w sobie problemem nie jest, ponieważ przy tym przeoranym przez lądolód dnie Bałtyku każde urozmaicenie dna stanowi jakieś atrakcyjne miejsce dla życia. Tam osadzają się rozmaite organizmy, tam lubią się chować ryby. No ale oczywiście to ma miejsce, to jest bezpieczne dopiero wtedy, kiedy sam wrak nie zawiera toksycznych substancji, takich jak, nie wiem, paliwa na przykład. Tutaj w Zatoce Gdańskiej mamy dwa takie poniemieckie wraki, które, no cóż, mają pewną zawartość paliwa i to paliwo powoli się z nich wydostaje. W tej chwili nie grozi to katastrofą. My cały czas mamy nadzór nad tymi miejscami, nad tymi wrakami, obserwujemy, co tam się dzieje.

0: Trzeba podjąć mądre, dobrze zaawansowane techniczne działania, żeby poradzić sobie z tym problemem. W tej chwili nie grozi nam gwałtowne jakieś załamanie tej sytuacji, ale musimy mieć to na uwadze i musimy tworzyć technologie, które pozwolą nam te braki w jakiś sposób zabezpieczyć.
1: A jest realna szansa je wyciągnąć?
0: Wyciąganie wraków to jest naprawdę bardzo ryzykowna akcja. Tu by było trzeba w jakiś bardzo delikatny sposób odpompować to paliwo. Wydaje się możliwe, chociaż w tej chwili nie mamy opracowanych żadnych technologii, które by to pozwalały bezpiecznie zrobić, a jeżeli zaczniemy to robić w sposób zbyt nieprzemyślany, to może to doprowadzić do katastrofy. To samo jest zresztą z tą bronią chemiczną, którą również w rozmaitych projektach naukowych tutaj w Instytucie nadzorujemy.
1: No właśnie, jak wygląda ten nadzór? Bo to mnie najbardziej interesuje. Wy kontrolujecie te miejsca? Jak to wygląda tak technicznie od kuchni?
0: Przede wszystkim mapowane są te miejsca, czyli lokalizujemy wszystkie miejsca, gdzie ta broń chemiczna się znajduje. Spuszczamy tam automatyczne urządzenia, które pobierają próbki, żeby zorientować się, jak intensywny jest wyciek tych substancji. To od razu powiem, że one bardzo słabo się rozpuszczają w wodzie i bardzo powolutku przenikają do łańcucha troficznego, więc o ile są wykrywalne w organizmach żywych, to nie stanowią jakiegoś bezpośredniego, masowego zagrożenia dla środowiska Bałtyku. Natomiast z całą pewnością trzeba będzie w jakiś sposób je zabezpieczyć, czy to przez wydobycie, czy to przez przykrycie jakimiś sarkofagami. Te technologie również są w tej chwili, mówię o wszystkich państwach europejskich, nie tylko, znaczy bałtyckich, nie tylko o Polsce. Te technologie znów są jeszcze nierozwinięte na tyle, żeby ktoś miał śmiałość je stosować, ale wiem, że są opracowywane, że sztab ludzi działa w tym kierunku, żeby ten problem zlikwidować.
1: A jak ważna jest współpraca krajów bałtyckich?
0: Wszystkie kraje bałtyckie zrzeszyły się w organizacji, która się nazywa HELCOM, czyli jest to Komisja Helsińska, taka jest oficjalna nazwa tej organizacji. I tam grupa naukowców zajmujących się tymi problemami, grupa polityków, osób zarządzających także od strony gospodarki, radzi, w jaki sposób funkcjonować wokół Bałtyku, tak by nie pogarszać stanu tego środowiska, a nawet je polepszać i pomagać mu się regenerować.
1: A dla Was, osób, które mają styczność z Bałtykiem, badają go, są ciągle sytuacje, które zaskakują?
0: Zaskakują jak zaskakują. Są sytuacje, które martwią, bo kiedy wydobywamy próby osadów dennych z większej głębokości Bałtyku, to w coraz większej liczbie miejsc dowiadujemy się, że tam są pustynie bezklenowe, że tam jest siarkowodór i znaczna część dna Bałtyku jest niestety przykryta tymi strefami bezklenowymi, gdzie życie takie, jakie lubimy, nie może się rozwijać. To nie znaczy, że one są zupełnie pozbawione życia, bo przecież są bakterie bezklenowe, są nicienie, które sobie jakoś sobie z tym radzą, ale nie tego oczekujemy od morza.
1: Co jakiś czas pojawiają się takie spektakularne też nagłówki. Bałtyk nas zaleje. I co wtedy?
0: Poziom wody w oceanie będzie się oczywiście podnosił i tak samo będzie się podnosił poziom wody w Bałtyku. Z tym możemy sobie radzić bardzo łagodnie poprzez ograniczanie emisji dwutlenku węgla, ale przede wszystkim powinniśmy się przystosować do tego, że ta woda będzie coraz wyższa. Niestety muszę przyznać, że podejmowane działania w tym kierunku są co najmniej niewystarczające. Nie ma mądrego planowania w tym kierunku, czy to chodzi o rozbudowę miast, czy rozbudowę portów. Wciąż tego brakuje i jakoś nie możemy się temu nadziwić.
1: No właśnie, jak ważne jest, żeby podczas tych wszystkich inwestycji, które dzieją się choćby w Gdańsku, w Gdyni, rozbudowa, nie wiem, osiedli niedaleko właśnie morza. Co zrobić, żeby zadbać o morze jednocześnie, wiadomo, satysfakcjonująco dla nas, tak? Dla rozwoju miast.
0: Wydawałoby się to bardzo proste, żeby w planach zagospodarowania uwzględnić to, że poziom morza się podniesie, uwzględnić to, że wokół Bałtyku powinny istnieć jakieś enklawy przyrodnicze. Natomiast dużo większym problemem jest ten stan zastany, bo bardzo ważne, kluczowe instalacje, które znajdują się w Gdańsku, takie jak rafineria albo oczyszczalnia ścieków, położone są na terenach, które nieodwołalnie ulegną kiedyś silnemu sztormowi i zaczną być zalewane. I to będzie bardzo duży problem dla Gdańska.
1: A to nie jest tak, że my nie traktujemy Bałtyku poważnie?
0: Zwykłem mówić, że ludzie środowisko morskie traktują bardzo powierzchownie. Znaczy taka duża, mokra płaszczyzna i tak naprawdę nie bardzo sobie zdajemy sprawę, jak bogate i jak ważne jest to życie pod

0: Powierzchnią wody. Rzeczywiście nie traktujemy poważnie oceanów i to nie jest kwestia Polski czy Europy, to jest kwestia globalna.
1: Czyli takie miejsce, gdzie możemy się wykąpać, jak akurat nie ma sinic?
0: No jak akurat nie ma sinic, możemy się wykąpać, ponarzekać na zbyt ciepłą albo zbyt zimną wodę, a tak naprawdę no, zdajmy sobie sprawę z tego, że na dnie oceanu było mniej ludzi niż na Księżycu. My tak naprawdę nie znamy do końca swojej planety. Gorzej jest pod tym względem, że Bałtyk się ogrzewa i są tutaj coraz lepsze warunki do powstawania zakwitów sinic. Natomiast lepiej jest pod tym względem, że masowa instalacja oczyszczalni ścieków wokół Bałtyku i nie tylko zresztą poprawiła sytuację, poprawiła czystość wody spływającej do tego morza.
1: Co byłoby najlepsze dla Bałtyku w tym momencie?
0: Najlepsze w tym momencie dla Bałtyku byłoby uwolnienie rzek. Stworzenie terenów zalewowych, pozwolenie, żeby bobry stawiały tamy, żeby tereny podmokłe były tak naprawdę podmokłe. Tam, gdzie ta woda spływająca do Bałtyku będzie się oczyszczać.
1: Ale to się nie opłaca deweloperom.
0: Deweloperzy będą musieli zmienić swój sposób myślenia wobec tego, że coraz częściej będą zdarzały się katastrofy naturalne. Znaczy, jeżeli ktoś decyduje się na budowanie osiedla na terenie zalewowym, to musi mieć świadomość tego, że to osiedle pójdzie pod wodę prędzej czy później. Bałtyk jest bardzo małym, bardzo płytkim morzem i wszelkie zmiany, które się dzieją w światowym oceanie, w tym Bałtyku, jakby się ogniskowały z dużo, dużo większą siłą. Największym zagrożeniem dla Bałtyku jest spływ substancji nawozowych, czyli przenawożenie Bałtyku, które prowadzi do zakwitów.
1: I dziękujemy panu Tomaszowi Kijewskiemu z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie za naprawdę porządną dawkę wiedzy o Bałtyku. A przed nami druga część rozmowy o kondycji naszego morza. Teraz dołączy do nas Tymon Zieliński z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Co byłoby najlepsze dla naszego morza? Czy kluczową rolę powinna odegrać tutaj edukacja najmłodszych? I czemu brak toalet na polskich plażach to jeden z największych błędów? Zostańcie z nami, zapraszam Dominika Bakura. Słyszymy się za sekundkę. Magazyn lokalny. I do naszej rozmowy o kondycji Bałtyku dołączył Tymon Zieliński z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. W tej części porozmawiamy o tym, jak ważna jest edukacja najmłodszych. Pokażmy dzieciom, że Bałtyk to niebezkresny obszar, powiedział mi Zieliński.
2: Według mnie najlepsze, co mogłoby się przydarzyć oceanowi i Bałtykowi, to w szybkim czasie zwiększenie świadomości prośrodowiskowej, proekologicznej całych społeczeństw. I teraz daję tu kilka takich przykładów, które mam tutaj z naszego podwórka latem. Wbrew pozorom plaża w Sopocie jest bardzo czysta, bo o 6-5 rano przejeżdża traktor, który orze całą plażę i naprawdę jak chcieliśmy mieć warsztaty plażowe latem zeszłego roku, to nie mogliśmy znaleźć śmieci, które chcieliśmy wykorzystać jako przykład do lekcji edukacyjnej. Natomiast po sezonie już to zupełnie inaczej wygląda. I okej, to funkcjonuje, natomiast sezon nie jest tylko i wyłącznie wyznacznikiem tego, co się dzieje nad morzem. Drugi przykład daje braku świadomości, to jest oczywiście to, co się wydarzyło z Odrą. Jeżeli ktoś miałby elementarne przyzwoitość wobec natury, to tej przysłowiowej wajchy by nie przeciągnął i nie wlał tego, co wlał do Odry i nie zabiłby tej rzeki. W związku z tym tak samo to funkcjonuje z morzem, z oceanem. Po prostu, jeżeli zaczniemy postrzegać to jako środowisko, na którym nam zależy, wobec którego mamy jakąś empatię, to wtedy wszystko będzie zupełnie inaczej wyglądać. Świadomość człowieka jest bardzo dziwna. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo, ale niedawno klif się zawalił w Orłowie, ten słynny, ikoniczny klif. Byłem tam zobaczyć, jak to wygląda. Urząd Morski postawił bariery z tablicą. Prosimy nie wchodzić, bo to jest zagrożenie i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym tłumy ludzi omijały barierę, mam zdjęcia, i eksplorowały tenże klif. No więc jeżeli tak będziemy traktować środowisko, w tym także ocean i morze, no to niestety to będzie tak wyglądać. Z jakiegoś powodu planetę mamy czynioną nam poddaną i możemy sobie z nią robić, co chcemy. Niewykluczone, że to jest kwestia na lekcję przyrody, zamiast się uczyć o

0: nie wiem, układach krwionośnych, glizdy czy innego stworzenia, które niewątpliwie jest ważne dla naszej planety. Może właśnie takiej podstawowej empatii do środowiska naturalnego powinniśmy się uczyć, dotykać, wąchać i po prostu mieć to wbite w głowę, że nie należy mu szkodzić.
1: To właśnie chciałam zapytać o to, jak ważna jest ta edukacja wczesnoszkolna, gdzie jesteśmy dziećmi, mieszkamy nad morzem i nikt nie zabiera nas na plażę, żeby pokazać, jak ważne jest to środowisko, w którym żyjemy.
0: No, dla mnie to jest w ogóle

0: zapytać o to, jak ważna jest ta edukacja wczesnoszkolna, gdzie jesteśmy dziećmi, mieszkamy nad morzem i nikt nie zabiera nas na plażę, żeby pokazać, jak ważne jest to środowisko, w którym żyjemy.
1: No, dla mnie to jest w ogóle

0: wśród dzieci ze szkół lokalnych, to zapewniam panią, że wyszłoby tak, że generalnie to jest tylko, to jest takie powiedzenie sun, sand, sea, czyli morze, piasek, słońce. I to jest takie postrzeganie naszego Bałtyku. Oczywiście to jest trochę łatwo tak postrzegać Bałtyk, bo wychodzenie na plażę i spojrzenie w morze, no to wydaje się, że jest to bezkresny obszar i mamy go nieskończenie wiele, tej wody. Podczas gdy właśnie jakieś takie pokazanie dzieciom już od najmłodszych lat, że tej wody mamy tak naprawdę tyle co kałuża, i ta woda naprawdę jest bardzo, bardzo intensywnie eksplorowana przez człowieka, przez wszystkich ludzi, którzy mieszkają dookoła, a także z innych regionów, bo przez rzekami wpływa mnóstwo tego, co wyprodukują społeczeństwa dalsze od morza, no to wtedy myślę, że te dzieci mają już możliwość jakiegoś zupełnie innego postrzegania i działania w stosunku do środowiska.
1: Ja najbardziej lubię ten moment latem, kiedy przyjeżdżają Ślązacy, jest 2 stopnie, oni wchodzą do morza, wchodzą i jest do kolan i mówią, co tak płytko, ja chcę pływać.
2: Tak, no Bałtyk jest płytkim morzem i to jest niestety też jedna z jego słabości. Średnia głębokość Bałtyku to 52 metry, sąsiednie Morze Północne już ma 90 metrów, a średnia głębokość przez ocean to jest 3,5 kilometra. Więc faktycznie mamy do czynienia z taką płytką kałużą, z jeziorem polodowcowym, do którego dostała się morska woda. I te wszystkie czynniki, łącznie z naszym oddziaływaniem, świadczą o tym, że Bałtyk jest naprawdę bardzo wrażliwym ekosystemem. Musimy o niego dbać.
1: Czyli przydałoby nam się trochę empatii.
0: Nie tylko trochę, ale bardzo dużo empatii jest nam potrzebne, ale też mądrego zarządzania całym obszarem, terenami nadmorskimi. Już wspominała pani o deweloperach, ale nawet tak prozaiczna rzecz jak toalety i prysznice plażowe. Proszę zwrócić uwagę, idąc sobie od Brzeźnia do Gdyni, nie ma albo są pojedyncze miejsca, gdzie są ogólnodostępne toalety. Wszystkie są płatne, natomiast bardzo często Urząd Morski sugeruje, że przecież są restauracje. No więc no nie jest to mądre zarządzanie środowiskiem, aż trudno nawet czasami się dziwić, że naród eksploruje wydmy lub też korzysta z morza, bo czasami kolejki, które obserwuję sam, są tak długie, że no, szczególnie myślę, że dzieci nie są w stanie stać w takich długich kolejkach. No więc zupełnie taka prosta rzecz, też jest to rodzaj jakiejś empatii do współobywateli, no zaplanować jakieś mądrze funkcjonujące systemy sanitarne, które w efekcie nam wszystkim wychodzą na dobre, prawda?
1: No właśnie, to jest niesamowite, bo na przykład w Niemczech całe wybrzeże jest w toalecie. Tam co kilometr jest toaleta, a u nas jest standardowy tekst, Jasiu, do morza.
2: No, niestety tak. Prosta rzecz, którą można by łatwo zmienić.
0: Tak, bo jedyna naturalna przeszkoda dla spiętrzeń sztormowych, które mogą być dewastujące dla takiej plaży w Sopocie, no to są właśnie te wydmy. No więc jeżeli naród będzie korzystał z wydm, będzie je rozkopywał, no to jest absolutne bezpośrednie przełożenie na zagrożenie dla nas tutaj mieszkających po drugiej stronie wydm.
1: A teraz z Bałtyku przenosimy się na gdyńskie drogi, bo właśnie gdyńskie trolejbusy mają 80 lat. Posłuchajcie ich historii.
3: Tomasz Labuda, zastępca prezesa przedsiębiorstwa komunikacji trolejbusowej w Gdyni.
1: 80. urodziny, no okrągła impreza.

0: Zdarza mi się spotykać osoby, które mówią, że specjalnie przyjechały do Gdyni, żeby w niedzielę, właśnie w wakacje, przejechać się takim pojazdem.
1: Tak, cieszymy się, z czego się cieszymy, nieustającą zainteresowaniem turystów, ale też i mieszkańców Gdyni. Ilekroć wyjeżdżamy tymi pojazdami, nawet teraz przyjeżdżając na tą uroczystość, to spotykamy się z dużą jakimś takim poruszeniem, kiewaniem do nas, robieniem sobie zdjęć. Także to się wpisuje i na zawsze już chyba w miasto Gdynia.
0: No właśnie, tu jedna pani szła i mówiła, o Jezu, to jeździ.
1: Tak, to jeździ. No tak jak mówię, no tradycja jest dla nas ważna, jednak to jest nasza spuścizna i w związku z tym kultywujemy to, będziemy to dalej utrzymywać, rozwijamy pojazdy, które kolejne wychodzą z eksploatacji i mają też swój pierwiastek jakiś, powiedzmy, zabytku. Pozostawiamy, odrestaurowujemy i takich pojazdów już mamy około sześciu pojazdów w naszej flocie.
0: To musi być pewnego rodzaju hobby, zamiłowanie, żeby właśnie takimi pojazdami się zajmować.
1: To jest jedno i drugie. To jest też pewnie sentyment osób, które się tym zajmują, bo one jak pracowały 40-50 lat, to używały te samochody, pojazdy, tak, trolejbusy. Na nich pracowały, jeździły do pracy. Przecież to tradycja trolejbusowa, najstarsza komunikacja w Polsce, jeśli chodzi o trolejbusy, bo są trzy miasta w Polsce, Lublin, Tychy i Gdynia. No to wiąże się z tym, że jest to pewnego rodzaju tradycja, nie ma tego wiele i nawet pewnego rodzaju zaszczyt dla tych pracowników, że mogą przy tym pracować.
0: No właśnie, a co się czuje, kiedy siedzi się w takim pojeździe, bo nasi słuchacze tego nie widzą?
1: To może pani redaktor powie, bo mi dosyć często się to zdarza, ale nawet jadąc na tą uroczystość, no widać tą różnicę, tak? No nie ma tego komfortu jak dziś, nie ma klimatyzacji, odbywa się ten cały proces jazdy na sposób taki szarpany, bym powiedział, ale jednak ta nutka sentymentu, że kiedyś te pojazdy jeździły i woziły rzesze ludzi, naprawdę rzesze ludzi, no jest i dlatego no czuję się tego ducha.
0: Ile takich pojazdów jest dokładnie w waszej flocie?
1: Tego typu nie, mamy różne typy. Mamy pojazd jak ten, który znajdujemy, Skoda 9TR. Jest ZU radzieckiej produkcji, który pozyskaliśmy z Ukrainy jeszcze przed okresem, tym trudnym okresem, z miasta Łódzk. Jest no już nasz, Jelcz 120. No i jest ten Zauer, który wspomniałem, z 57 roku. On jest pozyskany ze Szwajcarii. Ponadto jeszcze utrzymujemy i będziemy remontować pojazdy, odrestaurowywać, które jeździły we flocie no w miarę nieodległym czasie, czyli powiedzmy w ostatnich 30 latach. To jest to Mercedes O405, który też jeździł kiedyś i był postrzegany jako taki powiew nowości, niskopodłogowy. On zastępował te stare pojazdy. Także jakby kolejnym takim naszym pojazdem, który będzie może w przyszłym roku już w eksploatacji pojazdów zabytkowych, to będzie właśnie Mercedes 405.
0: Gdzie wy szukacie takich perełek? To są jakieś specjalne aukcje? Jeździcie po świecie?
1: Nie, to raczej wszystko odbywa się w sferze, jak pani powiedziała, grona tych miłośników, różnych kół miłośniczych, których jest naprawdę wiele. Same trolejbusy też w Gdyni cieszą się ogromnym popularnością właśnie w kołach miłośników. Jeden drugiemu pocztą pantoflową na tej zasadzie.
0: Mam autobus, słuchaj.
1: Tak, mam autobus. I trzeba przyznać, że też swego czasu my jako przedsiębiorstwo przerabialiśmy autobusy spalinowe na trolejbusy, tak żeby można było je wprowadzić potem do eksploatacji.
0: To jest radykalna różnica wobec tego, co mamy dzisiaj. Jak wyglądają dzisiejsze trolejbusy?
1: Oj tak, to na pewno. To nie można nawet tego porównywać. Mówimy, że kto potrafi pojechać takim pojazdem, to w tymi nowymi nie ma żadnych kłopotów i problemów. Dobra nauka jazdy. Lata 40., kiedy trolejbusy powstały, wrzesień, trolejbusy powstały jako najstarsze przedsiębiorstwo w Polsce, a tych przedsiębiorstw mamy trzy, Tychy, Lublin i sama właśnie trolejbusy gdyńskie, więc prowadzimy tę działalność na najdłużej. W realizacji tych naszych przedsięwzięć kierujemy się hasłem tradycja i nowoczesność, tak? Czyli kultywujemy tradycyjność, te pojazdy właśnie, które mamy okazję jeździć na linii 326 i cieszą się ogólnym powodzeniem wśród turystów, ale też i lokalnej społeczności. Jak jechaliśmy tutaj na miejsce, to kiwano nam i kierowca mówi, że ma tyle znajomych, że nie wiedział o tym, że ma tyle znajomych. Także popularnością cały czas się cieszy tak wśród mieszkańców, jak i właśnie gości, którzy do nas przyjeżdżają. Mamy też konkretne zapytania, czy to do ZKM-u, kiedy, jakiego typu, jaki numer będzie jeździł w konkretnym dniu, bo chce przyjechać i się nim przejechać. Także dla nas jest to ważne, jeśli chodzi

0: o tradycję. Z trolejbusami na przestrzeni tych wszystkich lat 80 bywało różnie, jeśli chodzi o zaangażowanie w komunikację, w zależności od tego, jaka była koniunktura gospodarcza i tak dalej, no różne okresy przechodziliśmy w historii. Były lepsze czasy, gorsze czasy, no ale ta stabilizacja przyszła w momencie pozyskiwania, możliwości pozyskiwania środków unijnych i powiem, że PKT, wpisując się w strategię miasta, jeśli chodzi o realizację zadań zeroemisyjnych, tych projektów unijnych zrealizowała kilkanaście. Można powiedzieć od początku, czyli lata 2004-2006, wybudowanie naszej siedziby na ulicy Zakręt do Oksywy A1 praktycznie od podstaw, zakup taboru, rozbudowa sieci trakcyjnej w stronę pętli Kaczebuki, czy też Dąbrowa Miętowa, poprzez dalsze projekty, w których pozyskiwaliśmy trolejbusy, także te standardowe, jak i 18-metrowe. Ta tendencja cały czas się utrzymuje. Tabor jest modernizowany lub też zakupywany jest nowy. Przy czym rewolucją przy tym wszystkim, przy tych przedsięwzięciach było wprowadzenie możliwości jazdy autonomicznej.
1: Magazyn lokalny.
2: Czas na magazyn reporterów.

0: Województwa Pomorskiego.
1: Funduszowy maj, możemy zaproponować swoje wydarzenia. Jak to wygląda? Może to zrobić każdy?
0: Jak najbardziej. Każdy, kto skorzystał z funduszy europejskich i chciałby się pochwalić tym, co udało mu się zdziałać, może zgłosić swoje wydarzenie w ramach tego eventu, w ramach tej akcji. Przez cały maj można uczestniczyć w tej akcji i można pokazać, co udało się zrobić w ramach funduszy europejskich.
1: To wydarzenie, ono musi być skierowane do każdego, bezpłatne?
0: Co najważniejsze, wydarzenia, które organizujemy w ramach akcji Funduszowy Maj, powinny być bezpłatne. Są to zarówno szkolenia, pikniki, wydarzenia w terenie. Możemy je skierować do osób młodych, do dzieci, do seniorów, tak naprawdę do wszystkich mieszkańców województwa pomorskiego, więc odbiorcą jest każdy mieszkaniec województwa.
1: Takie przykładowe wydarzenia to?
0: Takie przykładowe wydarzenia to chociażby wykłady tematyczne, pikniki zdrowotne różnego rodzaju, rajdy terenowe, rajdy na przykład rowerowe, ale też wystawy czy na przykład szkolenia.
1: Jak wygląda zgłoszenie takiego wydarzenia i do kiedy mamy czas?
0: Przede wszystkim jak gdyby należy przemyśleć sobie nasz pomysł, to co chcemy zorganizować. Należy takie wydarzenie opublikować na swojej stronie, a następnie do nas, do Urzędu Marszałkowskiego zgłosić fiszkę, wysłać grafikę i my wówczas publikujemy informacje na stronie funduszowymaj.pl.
1: Tutaj nie dostajemy żadnego dofinansowania na realizację.
0: Na realizację wydarzenia nie dostajemy dofinansowania. To jest taka inicjatywa pro bono. Chodzi o to, żeby pokazać, jak gdyby pochwalić się efektami wykorzystania funduszy europejskich. Nadmienię, że ta akcja jest organizowana w całej Polsce, więc wszystkie województwa biorą w tym udział. Wszyscy beneficjenci, więc tych wydarzeń są setki, jeżeli chodzi o nasz kraj.
1: Jest w czym wybierać.
0: Jest w czym wybierać i przede wszystkim zachęcam mieszkańców nie tylko naszego regionu, ale innych województw, żeby znaleźli coś dla siebie. Codziennie organizowane są różnego rodzaju inicjatywy, nie tylko w weekendy, więc zachęcam do spędzenia wolnego czasu, znalezienia dla siebie fajnych rzeczy.
1: Wchodzimy na Waszą stronę, gdzie musimy szukać?
0: Znajdujemy wydarzenia na stronie funduszowymaj.pl. Tam jest rozkład według harmonogramu dniowego, czyli tak naprawdę każdego dnia odbywają się różnego rodzaju wydarzenia. Możemy sobie również też zrobić selekcję poprzez województwa, więc w zależności czego szukamy, w jakim regionie możemy znaleźć takie wydarzenie.
1: Czyli krótko mówiąc, chwalimy się tym, co udało nam się zrealizować dzięki funduszom unijnym.
0: Dokładnie tak. Chwalimy się, co udało nam się zrealizować dzięki funduszom europejskim. Tutaj nadmienię, jeżeli chodzi o województwo pomorskie, to u nas przez 22 lata zrealizowaliśmy ponad 60 tysięcy projektów za ponad 90 miliardów złotych. Także jest tutaj co pokazać, jest z czego wybierać i jest z czego być dumnym.
1: No właśnie, jakbyśmy mogli wymienić te inwestycje, tak pokrótce, te najciekawsze, żeby przypomnieć, że faktycznie tutaj dołożyły się unijne pieniądze.
0: Dużo osób będzie kojarzyło fundusze europejskie z inicjatyw drogowych czy inicjatyw kolejowych, ale nie wolno nam zapominać przede wszystkim o inicjatywach czy inwestycjach w szpitale, w inicjatywy środowiskowe, wsparcie osób bezrobotnych, wsparcie osób starszych, jeżeli chodzi o wsparcie uczniów, dofinansowanie szkół, przedszkoli, dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii, przedsiębiorców, także tutaj bardzo dużo grup i dużo obszarów zostało wspartych przez środki unijne.
1: No właśnie, my często kojarzymy środki unijne z tymi słynnymi tablicami, to zostało zrealizowane z pieniędzy unijnych.
0: Dokładnie tak, popularne tablice, popularna tablicoza. Tak, te tablice informują nas o tym, że fundusze europejskie wsparły nasz region, ale też flagi unijne. To jest swojego rodzaju marka. Beneficjenci są ambasadorami środków unijnych i tak należy to traktować.
1: No właśnie, gdyby nie te pieniądze unijne, jak by mogło wyglądać nasze województwo teraz po 22 latach?
0: No myślę, że nie wyglądałoby tak fajnie, nie osiągnęlibyśmy takiego rozwoju, więc tym bardziej należałoby docenić ten rozwój, to wsparcie. I taka akcja jak Funduszowy Maj doskonale nam pokazuje ten rozwój regionu i te inicjatywy, które dzięki beneficjentom zostały.

0: osiągnięte.
1: Te jednostki chcą się chwalić.
0: Tak, jednostki chcą się chwalić i rokrocznie wręcz coraz bardziej beneficjenci chcą wziąć udział w tej akcji. Coraz więcej beneficjentów zgłasza się do akcji. W tym roku funduszowy maj, w poprzednich latach były to tylko poszczególne weekendy. W tym roku jest to rozszerzone na cały miesiąc, więc obserwujemy zwiększone zainteresowanie i powiem szczerze, jesteśmy dumni z naszych pomorskich beneficjentów, bo naprawdę tych inicjatyw jest ogrom.
1: Te środki unijne, jak my możemy się o nie starać, jako na przykład mała firma?
0: Jako mała firma możemy oczywiście starać się o różnego rodzaju granty, nawet jeżeli nie o dotacje, to o fundusze chociażby pożyczkowe, czyli takie pożyczki zwrotne na wsparcie. Tutaj jak gdyby ważnym elementem będzie poszukanie odpowiedniego źródła finansowania i temu chociażby będzie służyła pomoc Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, który działa przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Także jeżeli jesteśmy zainteresowani wsparciem, zarówno jeżeli chodzi o firmę, jednostkę samorządu terytorialnego czy organizację pozarządową, warto tutaj zwrócić się do punktu informacyjnego po bezpłatną informację. Wówczas koleżanki poszukają takich źródeł finansowania, pokażą, gdzie można się o takie wsparcie starać i ukierunkują, gdzie najwłaściwiej szukać źródeł finansowania.
1: No właśnie, wiele osób często rezygnuje z tego, bo boją się papierologii, dokumentacji.
0: Nie należy się tego bać. Tutaj zarówno jeżeli chodzi o środki unijne, ale tak jak w przypadku kredytów czy wszelkiego rodzaju innych umów, te dokumenty będą nam towarzyszyć, więc trzeba po prostu z tym się pogodzić, że dokumenty będą z nami obecne, trzeba przejść przez pewne formalności. Niemniej jednak, jak gdyby, jeżeli ta możliwość istnieje i możemy skorzystać z tego finansowania, powinniśmy z niego skorzystać, dlatego że w kolejnych latach już może takie finansowanie po prostu nie być dostępne.
1: To w jakich obszarach o takie finansowanie możemy się starać?
0: Możliwość istnieje i możemy skorzystać z tego finansowania, powinniśmy z niego skorzystać, dlatego że w kolejnych latach już może takie finansowanie po prostu nie być dostępne.
1: To w jakich obszarach o takie finansowanie możemy się starać?

0: źródła finansowania, dlatego że z każdym rokiem jak gdyby tych możliwości jest troszeczkę mniej. Niemniej jednak jak gdyby na wsparcie przedsiębiorczości, na źródła takie dotyczące źródeł odnawialnych, inicjatywy środowiskowe czy wsparcie osób bezrobotnych, wsparcie szkolnictwa, takie na przykład możliwości jeszcze są. Niemniej jednak jak gdyby, tak jak powiedziałam, każdorazowo należy sprawdzać na stronach internetowych, gdyż tych naborów jest już bardzo, bardzo niewiele.
1: Umawiamy się na takie spotkanie w punkcie. Jak to wygląda krok po kroku?
0: Jeżeli jesteśmy zainteresowani taką konsultacją, to należy skontaktować się z punktem, ale tutaj nie trzeba się umawiać. Można do nas zadzwonić, można przyjść na konsultację bezpośrednią, można napisać maila. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, jeżeli chodzi o punkty w Gdańsku. Pracujemy od 8 do 16 i można porozmawiać z konsultantką na interesujący nas temat. Także tutaj zostaniemy pokierowani od samego początku do końca poprzez dostępne źródła finansowania, dostępne konkursy, strony internetowe. Zostaną nam przekazane terminy, w jakich odbywają się nabory, w jaki sposób taką dokumentację przygotować. Także tutaj jak gdyby od pomysłu do samej realizacji będziemy pokierowani. Nie przygotowujemy takiej dokumentacji, jeżeli chodzi o opisanie wniosków, to tutaj konsultanci nie piszą wniosków. Niemniej jednak jak gdyby taką informację kompleksową dla potencjalnych beneficjentów przygotowujemy.
1: Dla danej organizacji, firmy to może być dobry zastrzyk dla rozwoju.
0: Oczywiście, że tak. Tutaj jeszcze też jak gdyby ważnym elementem będą spotkania informacyjne i szkolenia, gdyż czasami brakuje nam takiej podstawowej wiedzy, bądź też takiej wiedzy eksperckiej, jeżeli szukamy na przykład wiedzy z zakresu zamówień publicznych czy pomocy publicznej, jeżeli już realizujemy projekty, to też warto z takich szkoleń bezpłatnych czy spotkań informacyjnych korzystać, które organizujemy. I tak samo właśnie z tych źródeł finansowania. Także jeżeli czasami nam brakuje kapitału, to jeżeli nawet nie dotacja, ale już ta nisko oprocentowana pożyczka unijna może być dla nas wsparciem w zakresie rozwoju naszego przedsiębiorstwa czy też w zakresie naszej organizacji. Także raz jeszcze podkreślam, warto korzystać. Przed nami kolejny okres programowania i już, no tak jak powiedziałam, może nie być takich dostępnych środków, jak to było dotychczas.
1: O jakich stawkach tutaj mówimy?
0: To wszystko zależy od tego, jakie środki nasze województwo w kolejnej perspektywie otrzyma. Zawsze to zależało od tego, jaka pula środków była przeznaczona dla województwa i też na poszczególne obszary wsparcia. Także tutaj, jeżeli chodziło o przedsiębiorstwa czy o poszczególne na przykład organizacje pozarządowe, takie wsparcie mogło sięgać od 60% dofinansowania do na przykład 95%. Także wszystko zależy od naboru wniosku, danego obszaru wsparcia, od alokacji, czyli mówiąc prościej, od kwoty dofinansowania na dany nabór wniosków, więc tutaj jak gdyby tych elementów towarzyszących jest więcej.
1: Czy tutaj liczy się pomysł, pierwszeństwo, szybkość?
0: Przede wszystkim jak gdyby liczy się jakość przygotowania projektu i wpisanie się w obszar, który jest w ramach ogłoszonego naboru wniosków, czyli musimy się wpisać w taki cel tematyczny, który zapotrzebowanie, które akurat jest na rynku ogłaszane. Także raz pomysł, ale też jakość, przygotowanie. No i oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o nabory wniosków, to wygrywa najlepiej przygotowany projekt i taki, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
1: Czy otrzymując takie dofinansowanie po latach można starać się ponownie?
0: Oczywiście, że tak. Każdorazowo, jeżeli beneficjent jest zainteresowany nowym dofinansowaniem, przygotowuje nowy wniosek, może kontynuować swoje inwestycje, składa kolejny wniosek, stara się o kolejne środki, więc jeżeli już raz korzystał z dofinansowania, to tu po prostu ma już doświadczenie, przeszedł tę ścieżkę, wie jak wygląda realizacja projektu, projektu i to tylko działa na jego korzyść.
1: To wracamy do funduszowego maja i tutaj 23 maja wielkie wydarzenie, tym razem PKM-ka.
0: Tak, serdecznie zachęcamy do udziału w naszym wydarzeniu, które Samorząd Województwa Pomorskiego organizuje razem z Pomorską Koleją Metropolitalną.

0: Już 23 maja zapraszamy na plac przed Pomorską Koleją Metropolitalną na unijny piknik z PKM-ką. Od godziny 11 do godziny 16 czeka na wszystkich mieszkańców mnóstwo atrakcji, bo oprócz takiej sekcji informacyjnej będzie mnóstwo gier i zabaw dla najmłodszych. Oprócz układania klocków Lego i wszystkiego, co jest związane z koleją, będzie też strefa zdrowotna, będzie można się przebadać, będzie się można zaszczepić na krztusiec, tutaj dla osób powyżej 65 roku życia. Również będą różnego rodzaju, będzie poradnictwo zawodowe, będzie możliwość porozmawiania ze specjalistami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z Głównego Punktu Informacyjnego w zakresie funduszy europejskich, ale przede wszystkim jak gdyby chodzi też o to, żeby spędzić ten dzień wesoło, na grach, zabawach, sprawdzić swoją siłę. Będzie można spróbować swoich umiejętności logistycznych, także tutaj serdecznie zapraszam. Jest jak gdyby to wydarzenie jest bezpłatne dla mieszkańców, więc mam nadzieję, że spotkamy się 23 maja przed Pomorską PKM-ką na Gdańskiej Matarni.
1: Zaintrygowała mnie strefa Lego, to zawsze przyciąga.
0: To zawsze przyciąga i dużych, i małych, i powiem szczerze, że sama zamierzam z tych wszystkich atrakcji skorzystać.
1: PKM-ka to jeden z głównych beneficjentów.
0: Tak, to jeden z naszych największych beneficjentów i to jest jedna z największych inwestycji naszego regionu, z których jesteśmy ogromnie dumni. Tym bardziej zachęcamy, żeby na to nasze wydarzenie również przyjechać Pomorską Koleją Metropolitalną, dlatego że przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej jest zaraz przy przystanku, także po prostu można prosto, wychodząc ze stacji, od razu trafić do nas na wydarzenie. Oj, tu będziemy już mówić o setkach milionów złotych. Nie chciałabym teraz się przestrzelić, więc myślę, że najlepiej przyjechać do nas na wydarzenie. Będzie również stoisko Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Lasy, morze i jeziora, do tego stoki narciarskie, bursztyn, a jesienią grzyby i długie spacery. Kaszuby to miejsce, w którym można się zakochać od pierwszego wejrzenia. I to właśnie miłością do tego miejsca zarażają państwo Szurmiej, którzy w Mieroszynie stworzyli swoją małą enklawę Szurmiejówkę. Czym urzekła ich stara czereśnia i czy Kaszuby to dobra destynacja na weekendowy reset? O to zapytałam pana Mateusza. Posłuchajcie naszej rozmowy. Czy w Kaszubach można zakochać się od pierwszego wejrzenia?
3: No zdecydowanie tak. Ja jestem tutaj urodzony, więc mi na pewno było łatwiej. To jest taka miłość od urodzenia. No ale te tereny są tak urokliwe, że każdy, kto tutaj przyjeżdża i pozna to prawdziwe piękno otaczających lasów, jezior czy bliskości morza, to na pewno będzie chciał tu wracać regularnie.
1: No właśnie, to jest wyjątkowe miejsce, bo i morze, i jeziora, i lasy, no lepiej być nie może.
3: Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie na pewno, oprócz lasów i jezior, których zazdroszczą nam ludzie w całej Polsce. Mamy też morze, którego nikt poza Pomorzem Zachodnim, ale jakby tutaj ludzie wybierający się nad morze, to zdecydowanie wybierają chyba obszar Kaszub, bo tutaj i Trójmiasto, więc więcej atrakcji dookoła, ale też mamy wieżyce, gdzie można pojeździć na nartach, więc nawet miłośnicy białego szaleństwa mogą znaleźć u nas coś dla siebie.
1: No właśnie, można powiedzieć, że Kaszuby to całoroczne wakacje, że tu możemy przyjechać i zimą, i jesienią, i wiosną, i latem?
3: Zdecydowanie tak uważam. Latem piękne morze, piękne plaże, zimą i właśnie narty w wieżycy, czy jak ktoś lubi spacery po plaży, takich bardziej opustoszałych, to zdecydowanie każda pora roku jest dobra do odwiedzin.
1: Już się dowiedziałam przed naszą rozmową, że u was było jak w nigdy w życiu. Stanęliście jak Judyta i pokochaliście po prostu to miejsce.
3: Tak, zdecydowanie. Chodziliśmy sobie na spacery w okolicy morza i właśnie bardzo spodobała nam się okolica otaczających pól, lasów, bliskości morza i postanowiliśmy, że stworzymy tutaj coś swojego.
1: Ta czereśnia skradła serca?
3: Zdecydowanie czereśnia przeważyła, że wybór padł akurat na tę działkę, a nie inną. I już na etapie planowania żona postanowiła, że pod czereśnią będzie

0: ławka, więc żaden plan zagospodarowania nie mógł tego zmienić. Wszystkie pozostałe rzeczy budowane na działce musiały być dostosowane do czereśni, także nie było takiej swobody wyboru miejsc domków.
1: Czy ta ławka tam jest?
0: Ławki jeszcze nie ma, także na razie obok powstała piaskownica. Ławka pewnie będzie na wiosnę, bo to musi być taka ławeczka specjalna, wymarzona. Te wszystkie rzeczy, które mamy u siebie, chcemy, żeby one miały duszę, więc są one szukane gdzieś. No, żona bardzo dużo czasu spędza na poszukiwaniach takich starych, oryginalnych rzeczy, trochę je odrestaurowuje i żeby one po prostu były jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne.
1: Zanim opowiemy o waszej historii i jak to się wszystko zaczęło, opowiedzmy o tych Kaszubach. Mamy zimę, co tutaj możemy robić zimą?
0: No kto co lubi tak naprawdę. Ja bardzo lubię spacery nad morzem, te plaże są naprawdę piękne. Zimą zwłaszcza można dostrzec piękno tych plaż, bo nie przesłaniają nam je rozstawione parawany. Nie ma miliona ludzi na gdzieś poszukujących słońca, także idąc praktycznie o każdej porze dnia, naprawdę ciężko kogoś spotkać na plaży, więc mamy tę przestrzeń dla siebie.
1: No właśnie, wiele osób zapomina, że Kaszuby to także morze, bo nam Kaszuby kojarzą się raczej właśnie z tymi jeziorami, lasami.
0: No tak, Kaszuby zaczynają się chyba gdzieś na pograniczu Borów Tucholskich i ciągną się aż do Helu. No ciężko dzisiaj, przynajmniej ja nie wiem, gdzie jest to takie prawdziwe serce Kaszub. Tak dużo osób twierdzi, że sercem Kaszub jest Gdańsk jako to miasto główne w naszej okolicy. No ale zdecydowanie ludzie z całego Półwyspu Helskiego, myślę, że tam można spotkać najwięcej takich Kaszubów z krwi i kości, którzy się bardzo utożsamiają z tą z tym swoim pochodzeniem.
1: Zima to też czas na białe szaleństwo na Kaszubach.
0: Zdecydowanie. Także tutaj od właściwie stoku w Wieżycy czy jakichś tutaj innych okolicznych, gdzie można poszaleć na nartach, snowboardzie czy na pompowanych oponach, bo też takie widziałem. No ale też miłośnicy sportów takich bardziej letnich, na przykład kitesurfingu, zimą można spotkać ich na kaszubskich polach, gdzie zamiast po zatoce próbują swoich sił na ośnieżonym polu.
1: A jak zbliża się wiosna, co możemy robić na Kaszubach?
0: Właściwie każda pora roku jest dobra do spacerów, tak? Ogrom lasów, jak ktoś nie szuka wymówek, że pogoda jest nie taka, jak powinna być, no to tak naprawdę o każdej porze roku można tutaj znaleźć coś dobrego. Jesienią są to grzyby, wiosną są to spacery, latem są to kąpiele w morzu, chociaż i zimą te kąpiele w morzu coraz bardziej popularne się stają, także moim zdaniem nie ma tutaj złej pory, zależy wszystko od nastawienia osoby, która się tutaj wybiera.
1: Latem Kaszuby kojarzą mi się głównie ze sportem, nie wiem czemu tak jest, ale może to właśnie chodzi o te kajaki, o te wszystkie aktywności nad jeziorami, morzem?
0: No tak, jest tutaj mnóstwo organizacji, które zajmują się spływami kajakowymi, czy to właśnie w Borach Tucholskich, czy to tutaj nad morzem. Także do tego mnóstwo kitesurferów, jak się spojrzy latem na tą zatokę, to aż ludzie się dziwią, że te wszystkie linki im się tam nie plątają. Także miejsc na rekreację różnego rodzaju jest naprawdę mnóstwo. Setki kilometrów ścieżek rowerowych, także tutaj też właściwie jak ktoś lubi takie podróże, to może się wybrać szlakiem rowerowym chyba od Elbląga aż do Łeby, tak mi się wydaje. Całego szlaku nigdy nie przejechałem, ale taką tą trasę z Gdyni na Półwysep robiłem często i naprawdę dużo ciekawych rzeczy można po drodze spotkać.
1: No właśnie ta trasa jest wyjątkowa, bo wzdłuż morza.
0: Tak, część wzdłuż morza, część

0: wjedzie przez rezerwat przyrody, bania, także naprawdę mnóstwo urokliwych terenów. Można jechać lasem, można jechać drogą szutrową. Są też drogi utwardzone, więc nie jest to trasa specjalnie wymagająca. Wystarczy uzbroić się w plecach z jakimiś przekąskami, z czymś do picia i można naprawdę super spędzić cały dzień.
1: Ja mam też wrażenie, że Kaszuby to raj dla dzieciaków, bo sama jako dziecko jeździłam z rodzicami nad jeziora i faktycznie tak jest, że Kaszuby głównie opanowują ludzie z dziećmi?
0: Wydaje mi się, że ludzie z dziećmi opanowują teren całego kraju i w każdej części kraju trzeba znaleźć coś dla dzieci, no bo inaczej się nie da, mając dzieci, ale no zdecydowanie czy kąpiele w jeziorach dla dzieci, coraz więcej tych kąpielisk, czy też jak ktoś lubi troszkę chłodniejsze kąpiele, to kąpiele w morzu. No jest mnóstwo, coraz więcej powstaje różnego rodzaju parków rozrywki, takie, które uatrakcyjniają te pobyty, sprawiają, że te dzieci są bardziej zajęte i rodzice wychowujący dzieci przez cały rok na wakacjach mogą znaleźć chociaż chwilę dla siebie, jak pociecha, znajdzie sobie gdzieś zajęcie.
1: Wy na tych Kaszubach chcieliście właśnie stworzyć sobie taki raj swój własny?
0: No pomysł powstał dość spontanicznie, ale jak zobaczyliśmy to miejsce, to zdecydowaliśmy, że coś tak w tym kierunku właśnie pójdziemy. Jest to coś, co lubimy. Całe życie właściwie podróżowaliśmy, odwiedzaliśmy różne zakątki i Polski, i świata, także no chcieliśmy stworzyć coś, co nam się podoba jako odbiorcom takich rzeczy i tak naprawdę tworząc to miejsce trochę egoistycznie, ale myśleliśmy o sobie, o tym, czego my szukamy w takich miejscach, poszukując miejsca, czy to na weekend, czy to na dłuższy urlop.
1: Czyli ta wolno stojąca wanna to jest suma waszych potrzeb.
0: Tak, wolno stojąca wanna, do tego w najbliższym czasie sauna, no to jest coś, co bardzo lubimy. Ta wolno stojąca wanna w ogrodzie to jest takie miejsce, gdzie naprawdę można się super zrelaksować. Pozostałości w ciele, które zostają, napięcia, to wszystko odchodzi. Ta ciepła woda w połączeniu ze świeżym powietrzem, do tego bąbelkami wody, które nas relaksują, to sprawia, że naprawdę wychodzimy z takiej kąpieli jak nowo narodzeni.
1: Kiedy to wszystko kliknęło? Kiedy postanowiliście, robimy to?
0: No pomysł zaczął kiełkować mniej więcej 2 lata temu. Gdzieś jak tak właśnie spacerowaliśmy sobie w tamtejszych rejonach. Tak zastanawialiśmy się, co tutaj zrobić, żeby mieć jakieś zajęcie, robić coś takiego, co będzie powodowało, że będziemy zajmowali się tym, co lubimy. Nie będzie to taka praca typowo etatowa gdzieś w korporacji, tylko coś takiego, co możemy połączyć przyjemne z pożytecznym, także od czasu do czasu sami też możemy właśnie skorzystać z tego, co mamy. Nie przyjmujemy rezerwacji, tylko umawiamy się ze znajomymi, z rodziną, spotykamy się tam, pogramy sobie w gry planszowe, pochodzimy na spacery, pochodzimy na grzyby, po takich spacerach czy grzybach właśnie zrelaksujemy się w Bali i to naprawdę powoduje, że w poniedziałek wszyscy wracają do swoich innych obowiązków w pełni energii.
1: No ja zawsze właśnie się śmieję, że właściciele takich miejsc mają, krótko mówiąc, przerąbane, no bo witają tych gości, przygotowują dla nich te sypialnie, te wanny i muszą jechać do domu.
0: No tak, no niestety no często tak bywa, że gdzieś musimy się wcisnąć w grafik i często przy powitaniu gości, jak patrzę, jakie są warunki za oknem, że napadało świeżego śniegu, do tego robi się wieczór, widać piękne, gwieździste niebo, ta para z tej Bali lekko się unosi, do tego jakieś aromatyczne olejki, to nieraz im zazdroszczę i sam chętnie bym został sobie na weekend, ale niestety musimy szukać innych okazji.
1: A kto najczęściej was odwiedza? To są osoby tutaj z okolicznych miejscowości Gdańsk, Gdynia, Sopot, czy raczej właśnie, nie wiem, warszawiak szuka trochę ukojenia na Kaszubach?

0: No myślę, że 80% klientów, których mieliśmy dotychczas, to są raczej okoliczni mieszkańcy. Po prostu robią sobie wypad na weekend, najczęściej od piątku do niedzieli. Jak przyjeżdżają ludzie gdzieś tam z centrum Polski czy z południa, no to już zostają sobie dłużej. Ale póki co zdecydowana większość to są mieszkańcy Trójmiasta i okolic.
1: A to nie jest trochę tak, że ten pęd życia spowodował, że my szukamy takich miejsc, takich właśnie wyciszających, że nie jedziemy do hotelu, do dużego spa, do dużego aquaparku, tylko właśnie chcemy taki domek pośrodku niczego?
0: No to też pewnie każdy lubi co innego. Tutaj jest taka zaleta, że jeśli ktoś na co dzień mieszka w większym mieście, gdzie jest natłok różnego rodzaju bodźców i w pracy, i w domu, i nawet na spacerze z psem, jak ktoś mieszka w centrum, no to jednak te hałasy, pęd tych samochodów jest taki przytłaczający, więc myślę, że fajnie wyskoczyć sobie na weekend właśnie w takie miejsce, gdzie jest się właściwie w środku pola czy lasu, gdzie jak ma się ochotę, to pójdzie się na spacer w stronę morza i jest szansa, że nikogo na tym spacerze się nie spotka. Jest to też miejsce takie, gdzie no nie musimy jechać pół Polski i spędzać długich godzin w samochodzie, tylko tak naprawdę w piątek wsiadamy sobie w samochód, niecała godzina drogi jesteśmy na miejscu, więc jest to na tyle blisko, żeby właśnie w piątek po południu sobie wyjechać, naprawdę w pełni skorzystać z tego weekendu, nie tracąc już czasu na po prostu męczące i uciążliwe przejazdy.
1: A jak dużym wyzwaniem jest praca z gościem?
0: Na razie muszę przyznać, oby tak zostało dalej, że trafiamy na ludzi z samych takich naprawdę bardzo pozytywnych, przyjemnych i nie było żadnego złego doświadczenia. Staraliśmy się stworzyć miejsce takie z duszą i może to przyciąga takie osoby, które lubią podobny klimat i są to naprawdę osoby, cieszą się tym miejscem, lubią spokój, doceniają to, co u nas znajdują.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
0: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: SK2, Trójmiasto.
1: Czy ona z nim spała? Czy było bara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Helu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta.